Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

0: Armin van Buuren na dobry start poniedziałku, bo to tu jesteśmy w kalendarzu. Everlasting w RMF Max zagrało jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: No przede wszystkim dzień dobry, jest Karolina Kowalska.
0: I jest Mateusz Marek i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy.
1: Co tam dzisiaj będziecie robić, bo powiemy wam, jakie mogliście skończyć studia. Mamy zestaw najdziwniejszych kierunków obecnie. Mhm. Na przykład tutaj jest bardzo fajne, mi się podoba zarządzanie parafią. Naprawdę podobno jest
0: super. Tak. Można zostać ojcem Mateuszem.
1: Na przykład są takie jak życie wśród kwiatów, jest taki kierunek jak pies w społeczeństwie.
0: Naprawdę?
1: Zielarstwo i terapie roślinne.
0: Naszych czasów tego nie było.
1: No właśnie, mam też dla ciebie, Karolina, dwie propozycje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Budowę jachtów czy etnofilologię kaszubską? Teraz zdecyduj.
0: Pytanie, czy jest po tym praca?
1: No, a po jakich jest? No, przecież nie ma nigdy pewności.
0: Ja bym to zrobiła bez fabuły. No, buduj jachty.
1: O, super.
0: Znajdź męża, który kupi ten jacht od ciebie i ci go podaruje. Ale super.

0: fajne, świeże, takie nowe. Ilu tu jest artystów? Paco Amoroso, Catriel, Pink Panthers. No, naprawdę. Wow. Robi robotę o tej porze.
1: I mamy to dla was w RMF Max. W poniedziałek na dobry początek tygodnia. No i dobry początek tygodnia pewnie już mają za sobą ci, którzy poszli do pracy bardzo wcześnie i słuchają teraz RMF Max. Cudownie, że z nami jesteście.
0: Tego pytamy, jaka praca nie śpi, bo jesteśmy z was dumni, bo chcemy, żeby wszyscy was usłyszeli i żebyście się wszyscy mogli poznać. Koniecznie nam nagrajcie teraz głosóweczkę na Messengera albo na Instagrama. Odezwijcie się do nas, kto nie śpi i my was przedstawimy światu.
1: Tak jest, no bo to po prostu się wam należy. No nie wszyscy śpią, wy nie śpicie. Świat się musi o tym po prostu dowiedzieć.
0: Cały czas powtarzam, od tego to radio jest.
1: Otóż to, nagraj głosówkę na Messengera albo na Instagram RMF Max. Czekamy na ciebie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na Maxa.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Tak, tak, tak, to dobrze trafiliście. Jak szukacie dobrych numerów na poranek, to właśnie w RMF Max mamy dla was tylko takie Love Again, Dua Lipa jeszcze przed godziną 6.
1: I przeglądamy dla was wiadomości pogodowe i tutaj takie niepokojące historie, że w połowie października ma przyjść do Polski zima.
0: Naprawdę?
1: Ale może słuchajcie, jeszcze się tylko tak nie przywiązujmy, zostawmy to profesjonalistom. Za moment w RMF Max flash i pogoda.
0: Tak jest, a to wszystko o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: Słuchacie RMF Max, jesteśmy na 96,7 FM w Krakowie. Kinga Nega, zapraszam na flash. Najpierw utrata działek, potem długie oczekiwanie na pieniądze. Po nagłośnieniu sprawy przez RMF Max mieszkańcy ulicy Kułakowskiego i Krępy otrzymali należne im odszkodowania. Na wypłatę środków za ziemię odebraną im pod budowę ulicy 8 Pułku Ułanów czekali 2 lata. Procedura przyspieszyła dopiero po materiale przygotowanym przez naszego reportera.
3: Wtedy lawinowo zaczęło się coś dziać. W zasadzie po tej interwencji, po tej transmisji w radio, no to ja wiem, w 2 tygodnie dostaliśmy już pierwszą informację odnośnie urzędnika, który jest przypisany do naszej sprawy, no i zaczęło się to dziać.
4: Teraz dostaliście 3 dni temu zwrot?
3: Dostaliśmy zwrot, tak, za ten teren, który został nam zabrany.
4: Pozostaje trzymać kciuki, że w marcu nie dostaniecie?
3: Tak, trzymajmy kciuki wszyscy.
4: Wezwania do zapłaty podatku.
3: Wezwania do zapłaty, dokładnie. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że wszystko skończy się pomyślnie.
2: Z Magdą, jedną z mieszkanek z ulicy Kułakowskiego, rozmawiał nasz reporter. Odszkodowania to kwota idąca w setki tysięcy złotych, a sprawa dotyczy kilkudziesięciu rodzin. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Ruszył nowy rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Naukę zaczęło tu około 2000 nowych studentów. Które kierunki cieszyły się dużym zainteresowaniem?
5: Bardzo dużą popularnością, coraz większą popularnością cieszą się również kierunki w języku angielskim w naszej uczelni i tutaj systematycznie tą ofertę poszerzamy. Dodajemy nowe kierunki, natomiast no, muszę też z dużą satysfakcją powiedzieć, że te nasze klasyczne kierunki, tak to nazwę, te, które od wielu lat prowadzimy, no też ich popularność się nie zmniejsza. I w tym roku na większość kierunków mieliśmy po 10 kandydatów na jedno miejsce.
2: Mówił dr Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Nowy system wspomagający lądowanie samolotów przy ograniczonej widzialności ILS zaczął oficjalnie funkcjonować na lotnisku Kraków Airport. Póki co uruchomiony jest w kategorii pierwszej, co stanie się, gdy lotnisko przejdzie na wyższą, drugą kategorię, to wie nasz reporter.
4: Całą tę operację można porównać do zakupu nowego telewizora. Ten już stoi, kabel HDMI też już mamy w domu, ale na pełną jakość obrazu przełączymy się dopiero po certyfikacji ILS kategorii drugiej. Ma zacząć działać w przyszłym roku.
6: Gdyby w ubiegłym roku już Kraków Airport dysponował tym ILS-em kategorii drugiej, to mniej więcej 70-80% samolotów, które musiały zostać przekierowane z Krakowa, w Krakowie mogłyby bezpiecznie wylądować.
4: Przyznaje Monika Chylaszek, rzecznik prasowy Międzynarodowego Lotniska w Balicach.
2: A tematem zajął się reporter RMF Max Przemek Błaszczyk.
0: 3, 4.
1: Dzień dobry!
0: Po 6:03.
1: Myślałem, co trzeba powiedzieć, ale faktycznie to jest dobry moment.
0: To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Wasz Chico, Mateusz Marek.
1: I wasza Chico.
0: Chica.
1: Karolina Kowalska.
0: Dzień dobry. Do 9:00 wstawaj, nie udawaj, a za chwilę sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Można jeszcze się dograć. Messenger RMF Max.

0: Na zawsze, na zawsze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Zalia to była z nami w poranku RMF Max.
3: Dzień dobry. I pytamy, jaka praca nie śpi od razu. Jesteśmy z was wszystkich mega dumni. W ogóle słuchamy z ogromną przyjemnością tego, że nie śpicie. Co prawda trochę boli, jak słyszymy, od której nie śpicie. Ale uwaga, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, bardzo prosimy.
4: Mąż, ojciec pracujący na 3 prace. Własna działalność rządzi.
0: I to jeszcze inne działalność. Właśnie ojciec, mąż i praca. Znakomicie.
3: O właśnie, no tak.
5: Nie śpię, bo pracuję w gastro. I zaczynam już od rana.

0: W Krakowie w Balicach. My nie śpimy, żebyście wy mogli spać i bezpiecznie podróżować.
1: No, my to byśmy chcieli bezpiecznie podróżować, ale trzeba pracować. No właśnie. Dzięki.
2: Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie.
3: Słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Jesteście mega, mega pracownikami i w ogóle ten taki, wiecie, tytuł pracownika tego dnia to już co samego poniedziałku należy właśnie do was i ten tytuł wręczamy my. To jest RMF Max, 12 już prawie minut po godzinie 6, a co dla was specjalnie? ATB.

0: to jest Robin Schulz, bo nazywa się on Robin Schulz, Take It Slow, RMF Max, 6:17.
1: No i mamy dla was informacje jeszcze z weekendu, będzie o czym mówić, co wspominać. Strażnicy graniczni z Krościenka, słuchajcie, zobaczyli na kamerach niedźwiedzia w weekend, który chodził tak, robił... Tak, niuchał, kopał trochę gibał z takim słupem granicznym. Aha. No krótko mówiąc, normalnie za pilnowanie granicy i za takie obchody, sprawdzanie, czy wszystko na granicy stoi, to wiadomo, są odpowiedzialni strażnicy, więc jest to swego rodzaju nowość.
0: Aha, że niedźwiedź huśtał słupem i sprawdzał, jak on działa. Tak. No świetnie, no baliśmy się, że AI nam zabierze pracę, a to po prostu niedźwiedzie. Max. U nas granice stabilne, niedźwiedzie sprawdzają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: No i mamy jesień.
7: A ja mam dla ciebie cynk.
6: O, cynk. W sensie podpowiedź?
7: Tak, podpowiedź brzmi... Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
6: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
7: Ja wybieram suplement diety Cynk Picolinian od Swanson.
6: Swanson?
7: Mądra suplementacja już od 57 lat.
6: To ma sens.
8: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7, www.autospektrum.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Tak się gwiżdże, Bob Singler. On umie bardzo robić to ładnie. 6:30, jesteście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I jakbyście się chcieli uśmiechnąć jeszcze bardziej, to zapraszamy was teraz do naszej wspaniałej porannej zabawy, która nazywa się
0: Gdzie są klucze? Ale dzisiaj ta edycja kuchnia.
3: O poranku.
0: Ważna, w tej zabawie nie ma złych odpowiedzi.
3: O właśnie. A kuchnia to jest podpowiedź, także teraz proszę wyostrzyć słuch, puścić wodze wyobraźni i puścić do nas głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślicie, gdzie dzisiaj są klucze w RMF Max?
0: Ta zabawa jest fajna, bo bawią się wszyscy zgadują, piszą różne śmieszne pomysły, a potem cała Polska słyszy i mamy po prostu z tego powodu świetny poranek.
3: No słuchajcie, jest poranek, jest poniedziałek, po prostu musimy trzymać się razem, bawcie się z RMF Max, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, gdzie są klucze.

0: się dzieje?
1: To nie jest ziewanie, to jest po prostu Offenbach. Tak mam energię od samego rana, 6:38, oczywiście w RMF Max.
0: To jest Stawaj, Nie Udawaj, no i o tej porze z wami bawimy się najlepiej na świecie, pytając was, gdzie są klucze,
1: Paroko? Ojej, to jest fantastyczne. Gdzie są, no? Dźwięk. Dobra, dawaj na razie.
0: Wy nam powiedzcie, gdzie są klucze, a my będziemy teraz robili dźwięk, uwaga.
2: Myślę, że te klucze są w pojemniku po lodach, oczywiście z koperkiem. Pozdrawiam.
0: No bo dokładnie. Gdzie indziej, no, przecież
1: tak,
0: wiadomo.
1: Tak, no ale jest jeszcze dopowiastka do tego.
3: Zamrażalnik, pudełko po lodach, gdzie powinna być pietruszka.
0: A.
3: To pewnie są klucze.
0: Czyli mamy wszystko, pietruszka, koperek.
1: I to jest wszystko, bo w harcu cały czas, przypominam.
0: Ale no. Jest jeszcze jeden pomysł.
4: Klucze są w szufladzie z TGS-ami i ten TGS-ami, z tym bulbulatorem, który jest potrzebny do TGS-a.
1: A, no to dobra, to całe szczęście. Ja myślę, że to jest w drugiej kolumnie obok wichajstrów.
0: Super, że jesteście, to jest RMF Max. Kolejna odsłona zabawy, gdzie są klucze, jutro po 6:00.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
15: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7

0: O, 11 do 7 nam się zrobiło, to Lerek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co, jest taniej to paliwo, czy nie jest? W jednych miejscach jest, w drugich nie jest. Nie, raczej jest, nie? Rewolucja objęła cały kraj, cieszymy się, tankujemy, ale słuchajcie, oczywiście musiał przyjść z Kolim i to jeszcze bardziej zepsuć, przebić to. I tak jak paliwko jest w cenie, już patrzę, 7,78,77 za diesla i ile?
0: 6,73 za 95.
3: Tak. To u Skolima 6,60. 13 groszy taniej.
0: O! 13 groszy, no ale to za 13 groszy mniej, to do Czeremkę, no nie dojedziesz. No jak?
3: Wtedy jeszcze musisz dojść dojazd.
0: No właśnie.
3: Boże, czego to on nie zrobi dla popularności?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I ja myślę, że dla popularności dorzuci jeszcze te parówki. Kiełbaski?
3: Nie wiem, niech ktoś to przebije. Jak śmiało, ścigajcie się wszyscy. Kto da taniej?

0: The Kid Laroi i Justin Bieber, czyli duet, który działa idealnie. No, trochę jak kawa z cukrem o poranku, albo kawa i dobra kanapka. 5 minut zostało nam.
1: My byśmy powiedzieli...
0: Do 7?
1: Wam, co się ważnego dzieje w Polsce, no ale... Czy my musimy... Nie, zostawmy to profesjonalistom. Po to jest Flash, Sport i Pogoda, żebyście to dostali, porządnie zrobione i tak będzie już
0: za
1: 5 minut.
0: Czy Ania jest już gotowa?
2: Jestem!
0: Jest gotowa, potwierdzamy to. Za moment do was wracamy za niecałe 5 minut z Flashem, prognozą i czym? Sportem. Bo to ważne o poranku sport uprawiać. Max. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
6: Dzień dobry, jestem. No i na otwarcie polityczne zdjęcia o wyborcze obietnice. Poszło o ceny na stacjach paliw. Benzyna po 5 zł i 19 groszy za litr, którą według prezydenta Nawrockiego miał obiecywać premier Donald Tusk, to nierealny scenariusz.
7: Nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
6: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, że żeby zejść do takiego poziomu, ropa musiałaby kosztować około 50-60 dolarów za baryłkę, a kosztuje od 90 do 100. Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce i tak jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr diesla.
8: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
9: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
6: Usłyszeliśmy od kierowców przy rondzie przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
10: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
6: Tyle Michał Dobrołowicz. Straż Graniczna Skrościenka ma nowego inspektora. W Bieszczadach doszło do nietypowej sytuacji. Otóż niedźwiedź postanowił sprawdzić stabilność znaku granicznego. Po krótkiej inspekcji miś uznał, że wszystko grano i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze. Wszystko nagrały kamery.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: W niedzielnym hicie Ligi Narodów lepsza Portugalia. Reprezentacja pokonała Norwegię 2-1. Piłkarze wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Decydującego gola strzelił Gonçalo Ramos. Powodów do radości zabrakło Niemcom, którzy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Grecją. A o 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny. Koszykarze MKS-u Dąbrowy Górniczej pokonali w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
11: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
6: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W innym starciu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Będzie pięknie, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Słuchajcie, 18 stopni nad polskim morzem, 19 kresek w Warszawie i w Łodzi, do 20 stopni w Rzeszowie i w Krakowie i nawet do 21 kresek we Wrocławiu. Także są powody do radości. Biomet korzystny. Juhu. No, czego chcieć więcej?
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. RMF Max.
12: No i teraz pytanie, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Zostać z RMF Max, to jest dobra odpowiedź. Dziękuję.
13: Odpoczywać po prostu, odpoczywać mi chodziło.
12: Tak, poniedziałek, dzień dobry, 4 minuty prawie po godzinie 7, już Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek.
12: Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami do 9, dzień dobry. I Maroon Hofstad na starcie na dobrą siódmą.

0: Chce się jechać do szkoły, chce się jechać do pracy. Walk the Moon, 10 minut po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz słuchajcie mnie, ty i wszyscy. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami na pokładzie do szkoły i je odwożą. Dlaczego?
0: Dlatego, że to właśnie dzieciaki mają przepytać nas, dorosłych, z wiedzy z podstawówki.
3: I nie martwcie się, to wy będziecie sprawdzać nas, a wszyscy się będą przy tym świetnie bawić, jak będziemy nie wiedzieć.
0: No i bardzo ważna informacja, można zgarnąć stówkę kieszonkowego.
3: Jak wejść do tej zabawy? Wymyślacie nazwę swojej drużyny, to musi być taka nazwa z kategorii matematyka. My wybieramy tę taką najśmieszniejszą, najbardziej zaskakującą i wysyłacie to SMS-em na numer 3001. 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No. I tak się zgłaszacie do zabawy, my potem wybieramy nazwę drużyny i oddzwaniamy do kogoś z was. No i co? Przepytujecie nas.
3: A teraz nowość.

0: Pogramy dla was hity na maksa, to Kygo i Take Me Back, a na zegarach jest już 20 minut po godzinie 7.
1: Słuchajcie, norweski lodowiec się troszeczkę nadtopił ostatnio i tam wyłonił różne artefakty z czasów wikingów, jakieś strzały i różne inne rzeczy, ale odsłania też podobno rzeczy sprzed 5-6 tysięcy lat. No i tutaj archeolodzy mówią, że podręczniki do szkoły będzie trzeba pisać na nowo, bo takie informacje, takie sensacje.
0: No to jak ktoś dzisiaj dostanie złą ocenę z historii albo na przykład z geografii, to może spokojnie powiedzieć, że to trzeba spokojnie poczekać, bo to wszystko jeszcze się może okazać nieaktualne. Przepraszam bardzo.
1: Jest ratunek, ale też pamiętajcie, słuchajcie, teraz przechodzimy do zabawy, do tablicy proszę, czekamy na wasze zgłoszenia. Można się jeszcze zgłosić, zgarnąć stówkę kieszonkowego, jak to zrobić. Napiszcie nam nazwę swojej matematycznej drużyny SMS-em pod 3001. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego.
0: I to, przepraszam, chciałam powiedzieć, nie dla rodzica, tylko dla dzieci.
1: No, tak.
0: Stówka dla dzieciaków. Kto chce stówkę? Wysyła nam swoją nazwę drużyny pod 3001.
2: Reklama. Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
9: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
9: Pokaż. No, fajne, pasuje.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: poniedziałek jest o wiele bardziej znośny. Whatever turns you on i Axwell w RMF Max.
1: No właśnie, zacznijmy ten poniedziałek jakoś tak dobrze, dobra? W RMF Max są w końcu do wygrania naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Wow. Największe. W piątek Asia wygrała 12 tysięcy złotych, a Monika wygrała aż 74 tysiące złotych.
0: No i teraz pytanie, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy jutro o poranku w RMF Max wspominali swoje imię, tak, prawda? Że na przykład tam, nie wiem, Matełko wygrał milion złotych. No weź sobie wyobraź.
1: Albo
0: wygrywasz
1: Karolina.
0: Na przykład milion dzisiaj w RMF Max, dzwonisz do szefa, bierzesz wolne na jutro i od rana leżysz w łóżku jako milioner albo milionerka.
1: I dzisiaj właśnie wy macie taką szansę. To możesz być ty. Wyślij SMS-a na 7467 za 4,90 zł i zagraj o milion.
0: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 zł albo przez rmfmax.pl. Max. Wejdź do zabawy teraz, teraz, teraz.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Jesteś nikim.
4: Patrz, przytyło.
3: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
5: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
8: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

0: Tak jest, to są porządne bity, porządne hity od rana. Neptunika w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tymczasem sardynki z puszki są nową maczą, słuchajcie. Naprawdę. Dla Gen Z sardynki to już nie jest po prostu obciachowa konserwa, tylko to jest superfood, który ma nam zapewnić glow up i zadbać między innymi o naszą skórę. Krótko mówiąc, sardynki znowu są hot, znowu są w modzie.
0: To czekam na te miksy. Sardynki o smaku maczy, sardynki z dubajską czekoladą, lody sardynkowe, no i ten taki lansik, wiesz, żeby być modnym, to zamiast kubka z maczą po mieście popylasz z puszką sardynek.
3: Ja sobie tak myślę, tylko że fajnie, fajnie, ale jak do takiej puszki sardynek włożyć słomkę, no?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: końca.
1: Wszystko co najlepsze, wszystko czego potrzebujecie macie w RMF Max, to z Karcem z 5 minut przed godziną 8.
2: Wyobraźcie sobie, że powstał ranking miast, w których się najlepiej wyśpisz. Na szczycie Reykjavik, Cork w Irlandii i Kowno na Litwie. Tam się śpi najlepiej.
1: Czyli co, jak się nie wyspaliśmy, to po prostu byliśmy w złym mieście.
2: Tak jest. A więcej pożytecznych informacji już za moment. Flash, sport i pogoda. Nie śpimy.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na dni mojego domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Na zegarach jest 8, Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry,
2: jest
1: kolejny raz.
2: Dzień dobry, ponownie.
1: Pogoda.
3: Właśnie w tej chwili w Świnoujściu zaczynają działać saperzy. Rusza akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Obiekty zostały zidentyfikowane jako brytyjskie miny lotnicze. Mają około 3 metrów długości, a każda z nich zawiera od około 350 do 550 kg materiału wybuchowego.
4: Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych.
3: Tyle Anna Pałamar. A my o poranku standardowo informujemy kierowców o tym, co dzieje się na trasach w Polsce. Problemów spodziewajcie się teraz na A1 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek. A zmotoryzowani ostrzegają też przed gęstą mgłą na 70 czwórce w Świętokrzyskiem, gdzie doszło do wypadku.
5: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
3: Latanie będzie nas tymczasem kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już taki tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
6: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
3: Tyle ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Poniedziałek może nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami, ale mamy coś na pocieszenie. Tankowanie w Polsce będzie tańsze. Rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty. Ceny paliw poszły w dół. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za benzynę 95 i 7,88 za diesla. W południe minister energii wyda obwieszczenie z nowymi maksymalnymi cenami paliw na jutro. A z kinowych rewelacji Avengers, koniec gry, ponownie najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Avatara o kilka milionów. Avengers, koniec gry, powrócił do kin 25 września w rozszerzonej wersji pod tytułem Avengers Endgame Encore.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Nasza tenisistka Iga Świątek wywalczyła awans do kolejnej rundy w prestiżowych zmaganiach rangi WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała chwilę temu z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Nasz tenisista pokonał 7-6, 6-2. Karena Khachanova o 9:00 znów pojawi się na korcie i w półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Biało-czerwoni piłkarze tymczasem zagrają dziś o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20:45. A nieco wcześniej, bo 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra z Włochami.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Ma być pięknie i słonecznie właściwie w całym kraju. Nawet gdyby miały się pojawić jakieś takie obłoki, to delikatne, niegroźne, deszczu z tego nie będzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Będzie też ciepło. 18 stopni zobaczymy nad polskim morzem. 19 w Bydgoszczy, w Warszawie. Podobnie będzie w Łodzi. 20 kresek w Krakowie i 21 w Zielonej Górze.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: To ja mam jeszcze jedną dobrą informację. To jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Zostańcie z RMF Max, będzie to na pewno fajny start tego dnia. Alan Walker i Ava Max już teraz na zegarach 4 minuty i pół po godzinie 8. No i co, dobra zabawa do 9. Mateusz Marek.
7: Karolina Kowalska.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Pitbull i Sibul za chwilę też będą. Zostańcie koniecznie. Dzień dobry, to wstawaj, nie udawaj.

0: To jest RMF Max, to jest Seabull i to jest DJ Is Your Second Name. I to jest też 10 minut po godzinie 8.
1: A teraz w RMF Max można wygrać ogromne pieniądze. I mówię tutaj o naprawdę ogromnych pieniądzach, bo chodzi konkretnie o milion.
0: Wow! Słuchajcie, milion, a minimum 5 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. No i potem po prostu, no jest pole do popisu.
1: Ale jak słuchacie RMF Max i to rano, to może zróbmy coś takiego, żebyście mieli lepiej niż inni.
0: Zróbmy to.
1: Zróbmy, żebyście wy mieli lepiej. Także u nas, ale teraz, to jest ważne, teraz każde zgłoszenie pomnożymy wasze szanse razy 477.
0: Jak się zgłosić? Już mówimy, uhu. To jest serio mega proste, I guess proste, to czemu po prostu tego nie zrobić? Wysyłasz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Każde hasło MAX mnożymy razy 477 razy. Ślij MAX na 7467.

0: Gramy hity na maksa 18 po 8. Eli Ox.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Hej Karolina, co dobra już na Sylwestra?
0: Nie wiem, o czemu pytam.
2: Wiem, jeszcze jest wcześniej za takie pytania, ale już niektórzy mają nową ofertę i hotel w Pobierowie, ten taki, kojarzycie, największy ten kolos, ten, w którym był też Książulo, za Sylwestra ogłosił, że chciałby od pary prawie 7 tysięcy złotych polskich koła.
0: Bo 7 tysięcy, bo to jest ten hotel, co tam była ta afera, że w pokoju było 30 stopni, prawda?
2: Tak,
0: u Książula.
2: Tak.
0: Nawet się zastanawiam, czy w grudniu, w Sylwestra, w środku zimy, to 30 stopni to byłby jakikolwiek problem.
2: Nie. A wiecie, co łączy Polskę, co łączy w Polsce Zakopane z nadmorskimi kulortami?
0: Nie.
2: Ceny, kochani. Oczywiście. Ceny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
18: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
19: Bo co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowit.
19: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.

0: dobrze znany i bardzo lubiany oczywiście. Avicii w RMF Max.
1: Myślałam, że ty. Mam nadzieję, że się też dobrze bawicie z RMF Max i z porankiem. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, ale spokojnie, nie ten polski, taki udawany międzynarodowy. Nie trzeba dzisiaj kupować bombonierek i kwiatków. Spokojnie.
0: Ale właśnie z tej okazji my szukamy nauczycieli was. Nagrajcie nam głosówkę, czego moglibyście uczyć, dobra?
1: No, zróbmy wszystkim taki śmieszny dzień i dowiedzmy się, gdzie i kogo moglibyście nauczyć jakichś bardzo pozytywnych rzeczy.
0: No, u kogo? U kogo moglibyśmy się my nauczyć? Uczyć, no. Przed profesor od przypału to mógłbym być ja.
1: Albo pani od spóźniania, pozdrawiam.
0: Trafiłem na ciebie, super. Nauczycieli odrobienia kanapek, macie fantazję, wiemy to. Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jak nie robiliście tego jeszcze nigdy wcześniej, a my mamy gadżety.
1: Mamy gadżety, nie mamy ocen, mamy za to gadżety i chętnie je rozdamy. Nauczycielem, od jakiego przypału moglibyście być? Prześlij głosówkę teraz na Messenger. RMF Max czekają fajne nagrody. A co za?

0: Woohoo! Swedish House Mafia. Happiness is so sad for RMF Max.
1: No i pytaliśmy was o to, jakim nauczycielem jakiego przedmiotu moglibyście być, czego moglibyśmy się od was w życiu nauczyć?
0: W szkole życia.
1: No i zapraszamy w związku z tym do naszego pokoju nauczycielskiego.
0: Zapraszamy do naszego pokoju.
2: Mogłabym być profesorem tak zwanym, a co się stało?
3: Tam mogłabym być panią od budzików, jestem mistrzem w przesuwaniu alarmu o 5 minut.
4: Ja bym mógł być nauczycielem od to się zrobi później.
5: Mógłbym być nauczycielem matematyki, bo codziennie liczę, ile zostało do końca pracy.
0: A ile zostało czasu do końca pracy? No, jest poniedziałek rano, nie chcemy cię martwić, ale został jeszcze cały czas do końca pracy.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
7: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
16: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny!
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Zagraliśmy, żeby pasowało do tego słońca za oknem. DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez, a to jest RMF Max i 10 minut do godziny 9.
1: I ważne pytanie od naukowców. Czy koty tęsknią, kiedy jedziesz na urlop? Czy twoje kitku kochane zalewa się łzami?
0: Nie mów nam tego! Nie mów!
1: No i chodzi o to, że jak wracasz, no to koty mogą reagować tak entuzjastycznie, ale zdarza się też, że reagują tak powściągliwie. No bo przynosimy, okazuje się, nowe, różne zapachy, których nie znają. Zapach kremu do opalania, zapach wiatru i morza.
0: No, takie luksusowe zapachy. Czyli co, tęskni, no ale tego nie okazuje.
1: Jak to koty. To jest nowość w RMF Max.
0: Karol G.

0: Mamy wszystko, co lubicie. W poniedziałek od samego rana Dawid Podsiadło i To, co masz, ty gra w RMF Max na 5 minut do godziny 9.
1: Słuchajcie.
0: Słuchamy.
1: 77% badanych Polaków uważa, że hejt w internecie powinno się karać mandatami.
0: No i fajnie.
1: A reszta co? Reszta hejtuje ten pomysł, czy jak? Bo nie rozumiem.
0: Więcej ważnych informacji za moment we Fleszu o 9. Zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej!
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowid. Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
17: 5 października, poniedziałek, godzina 9. Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
18: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów, a trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
17: Informował Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
17: Dobre warunki na drogach Aura w Krakowie sprzyja. Policja o poranku informuje o dwóch kolizjach na Powstańców Wielkopolskich i Alei Solidarności. Dziś rusza remont torowiska na ulicach Świętej Gertrudy i Stradomskiej. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Do tego remontu będziemy jeszcze wracać. W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska mobilizują swoich zwolenników. O kampanijnym finiszu Maciej Sołtys.
19: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciałaby pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej.
17: Natomiast dzisiaj sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowania w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zarząd dróg wybrał firmę, która przyozdobi Kraków na święta. Umowa z firmą Multidekor obowiązuje do 2029 roku. Opiewa na prawie 9 milionów złotych.
20: Teraz mamy wyłonioną firmę. Wiemy, jak będą wyglądały dokładnie dekoracje, a mniej więcej za miesiąc rozpocznie się montaż tych dekoracji na terenie Krakowa. To, co jest inne, to zmieniamy dekoracje. Przez ostatnie kilka lat mieliśmy dekorację inspirowaną Wawelem. W tym roku to zmieniamy, przenosimy się z Wawelu na rynek i w tym roku i przez następne dwa lata, czyli do 2029 roku, dekoracja będzie inspirowana Kościołem Mariackim.
17: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg. Nowa przeprawa przez Wisłę już otwarta, łączy Kazimierz i Ludwinów. Na wczorajszą inaugurację przyszły tłumy mieszkańców.
21: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
22: A jak się podoba sama kładka?
21: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście, łagodne zejście, nie trzeba po schodach.
22: I widok piękny.
21: I widok piękny.
22: Dobrze, że taka kładka powstała?
21: Bardzo.
23: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
22: Przydatna będzie ta kładka?
24: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
17: Z mieszkańcami rozmawiał Paweł Konieczny.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
17: To kolejny dzień, kiedy w Krakowie na niebie pojawi się spora dawka słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Parasol nadal można spokojnie zostawić w domu w prognozach bez opadów deszczu. Po południu na termometrach bardzo przyjemne wartości, dziś maksymalnie do 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc chłodna, ale pogodna, z temperaturą w okolicach 8 stopni. Jutro słonecznie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: 8:55 w RMF Max. Jak nie macie śniadania w pracy, to bardzo proszę, aha, leci suchar do was.
1: Suchar na start. Dlaczego kurka nie może latać?
0: No.
1: Bo to grzyb. Durne, wiem, durne. Ale to był bardzo fajny program z wami. Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy. Karola Kowalska.
0: Mateusz Marek i Somber. Do jutra.

Być może dla niektórych był ciężki, chociaż pogoda była nie najgorsza, ale umówmy się, weekend to nie zawsze jest czas odpoczywania i ja akurat coś o tym wiem, także identyfikuję się ze wszystkimi tymi, którzy w poniedziałek są wyjątkowo zmęczeni. Mam nadzieję, że uda mi się trochę was pobudzić, nie tylko zaproszeniem na kawę, ale zaproszeniem do tego, żeby dać RMF Max odrobinę głośniej, bo mam coś, dzięki czemu nie będziecie w stanie po prostu wysiedzieć gdziekolwiek jesteście, czy to za kierownicą, czy już za biurkiem. Siema, no cześć, dzień dobry, raz jeszcze, Natalia Kawałek. Zaczynamy, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a przed wami Maneskin.

0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
4: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
7: Bruno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: I po reklamie.
16: Ania, Krysia,

Dla wielu z nas to jest piosenka dzieciństwa, bardzo wczesnego dzieciństwa, ale tak, tego się słuchało i człowiek nie miał pojęcia, co to Shut Up znaczy. Black Eyed Peas w RMF Max Kraków to tak na poprawę nastroju w poniedziałkowe przedpołudnie. A umówmy się, niektórym ta poprawa nastroju to się przyda. Jeżeli przeglądacie nasze lokalne krakowskie portale, to być może wam się to rzuciło w oczy. Zresztą na Make Life Harder chyba też było. Tesla utopiła się w krakowskich bagrach. No jakiś kierowca, no nie wiem, czy to jakiś poślizg, czy nawigacji posłuchał, czy o co chodzi. No ale strażacy zostali w każdym razie 3 października, więc w sobotę wezwani do tego, żeby taką Teslę z bagrów wyciągnąć. I słuchajcie, ja się teraz zastanawiam, jaki jest kolejny krok, bo owszem, Tesla wyciągnięta, ale żeby ona znowu mogła jeździć, no to co to? Każde elektroniczne urządzenie chyba trzeba po prostu do ryżu wsadzić. RMF Max. Tylko skąd wziąć tyle ryżu, żeby cały samochód można było nim obsypać? To jest dobre na poniedziałkową rozkminę, a tymczasem zostawiam was z Marlonem Hofstadtem. Dajcie głośniej.

0: Rozbudzają nas od rana, rozbudzają Armin van Buuren i Sasha w RMF Max, ale mam coś, co może was rozbudzić jeszcze bardziej. Rozbudzić nie tylko z takiego ogólnego zaspania, ale rozbudzić nadzieje, marzenia, no i kto wie co jeszcze. Milion złotych do zgarnięcia. To jest rzecz, która no, sprawi, że wasze życie może się odmienić. Nie oszukujmy się, za milion złotych to sobie życie można przewartościować, wywrócić do góry nogami i ułożyć na spokojnie od nowa. Milion złotych do zgarnięcia w RMF Max. Tak na dobry początek tygodnia. Uwaga, jeżeli milion złotych wam się przyda, ja się polecam zgłaszać już teraz, nie odkładajcie tego na później. A więc ślijcie SMS-a z hasłem MAX na nasz nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądajcie na rmfmax.pl. I teraz uwaga, jako że mamy 5 dzień października, no to pomnożymy razy 510 każde wasze zgłoszenie, żeby ten milion jeszcze bardziej się do was zbliżył. SMS MAX 7467 albo rmfmax.pl. Mnożymy razy 510.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
7: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Bot Arena i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To kolejny dzień, kiedy w Krakowie na niebie pojawi się spora dawka słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Parasol nadal można spokojnie zostawić w domu w prognozach bez opadów deszczu. Po południu na termometrach bardzo przyjemne wartości. Dziś maksymalnie do 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc chłodna, ale pogodna, z temperaturą w okolicach 8 stopni. Jutro słonecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting.

0: i taka ekipa jest nam potrzebna z rana, jeszcze przed 10:00. Shawn Paul i Alexis Jordan obdarowują nas miłością, no i dobrą energią. Od tego ich mamy w RMF Max Kraków. A to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Między innymi dlatego, że ja wam podpowiadam, jak tutaj można trochę czasem przyoszczędzić w Krakowie. A wiadomo, że my to lubimy akurat. I teraz uwaga, drodzy rodzice, jeżeli macie dzieciaki między 7 a 13 rokiem życia, no to dobrze się składa, bo jesienią możecie wziąć udział w kolejnej edycji cyklu Nasz Wawel Rodzinny. Po pierwsze, zwiedzacie Wawel, a po drugie, bierzecie udział z dzieciakami w warsztatach. Bardzo fajna przestrzeń, żeby trochę sobie poeksperymentować, zrobić fajne rzeczy. Także krótko mówiąc, warto zaglądać na oficjalną stronę miasta, oficjalną stronę Wawelu. I uwaga, podkreślę, a propos tego, co za darmo, opiekunowie na te warsztaty i na zwiedzanie Wawelu wchodzą za free. Czyli moi drodzy, w końcu opłaca się mieć dzieci.
1: To jest nowość RMF Max.
0: I żeby mnie nikt o nic nie oskarżał, podkreślę, to był żart. Żart. Fajnie jest mieć dzieci. A jak z tymi dziećmi można zrobić coś za darmo, no to wiadomo, jeszcze lepiej. Zostawiam was z naszą nowością. To Wasted.

0: reklama.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, ambasador projektu.
5: Diamenty Małopolski to jest plebiscyt, którego organizatorem jest zespół Eko Małopolska we współpracy z RMF Max. Jaki jest cel tego plebiscytu?
4: Celem naszego plebiscytu jest pokazanie światu tego, co w Małopolsce jest najpiękniejsze i najbardziej inspirujące. Do naszego plebiscytu mogą zgłosić się wszystkie podmioty, które działają w naszym regionie, czyli miejsca, marki, inicjatywy. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie plebiscytu Diamenty Małopolski rmfmax.pl.
5: A co poza prestiżowym tytułem Diamentu Małopolski można jeszcze zdobyć?
4: Grant finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych, szeroka promocja w mediach i kanałach organizatorów, czyli Eko Małopolski oraz RMF Max. Zaproszenie na finałową galę, która odbędzie się pod koniec 2026 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
2: I po reklamie.
3: To przedpołudnie z RMF Max. Czym żyje Kraków? Posłuchajcie, Kinga Nega zapraszam na flash. Będzie też prognoza pogody. Zdaniem analityków po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
4: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
5: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
4: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
3: Tyle, Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: Od dzisiaj duże zmiany w organizacji ruchu, ale też w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Otwarta została między innymi ulica Grzegórzecka. Tramwaje przejadą też pierwszą obwodnicą przy Teatrze Bagatela. Zmieniają się też częstotliwości kursowania niektórych linii autobusowych. Co jeszcze się zmieniło?
6: Mamy dodatkowe linie zastępcze tramwajowe, między innymi dlatego, że te nie przejadą Świętej Gertrudy. Remont pod Wawelem, czyli wymiana torowiska, to także kłopot dla kierowców.
7: Kierowcy nie mogą już dzisiaj przejechać od Dietla w kierunku Gertrudy. W drugą stronę przejechać można, czyli jadąc z Gertrudy dojedziemy do Dietla, natomiast w drugą stronę nie damy rad.
6: Kiedy zakończą się te utrudnienia na Świętej Gertrudy i Stradamskiej?
7: Tutaj przewidujemy, że jeżeli pogoda sprawdzi się tak, jak jest w prognozach, to jest mniej więcej 2 miesiące. Połowa grudnia może uda się na Mikołaja, zobaczymy.
6: Wyjaśnia Michał Pyslik z Zarządu Dróg.
3: A tematem zajął się Przemek Błaszczyk. AGH stawia na bezpieczeństwo. Podczas inauguracji 108 roku akademickiego rektor uczelni profesor Jerzy Lis zapowiedział utworzenie nowej dyscypliny naukowej inżynierii bezpieczeństwa. Ma ona połączyć potencjał różnych wydziałów i powstawać we współpracy między innymi ze Strażą Pożarną i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem. 18 tysięcy biegaczy wybiegnie w niedzielę na ulicę Krakowa. Przed nami 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski, a wraz z nim duże zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.
8: Największe i najdłuższe zmiany w organizacji ruchu wystąpią w okolicach ulicy Lema, która zostanie zamknięta już około północy.
6: Ale tak całkowicie?
8: Tak, ulica Lema całkowicie zostanie zamknięta. Zostaną przygotowane korytarze wjazdowe i wyjazdowe dla mieszkańców bloków przy ulicy Lema i ulica Lema zostanie otwarta około godziny 17-18. Natomiast pozostałe ulice przy trasie zostaną zamknięte od godziny 9.
3: Mówiła Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kraków przez najbliższe dni będzie rozmawiał o zdrowiu psychicznym. Rusza 8 Human Week. Motyw przewodni to przebodźcowanie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
3: Mieszkańcy Krakowa i turyści cały czas mogą korzystać ze sprzyjającej aury. Dziś kolejny dzień z piękną jesienną pogodą. Dużo słońca i błękitu w prognozach bez opadów deszczu. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna, na termometrach 7-8 stopni. Jutro znowu dużo słońca i do 22 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
9: Potwierdzam, to jest Max, RMF Max i Natalia Kawałek. Cześć, dzień dobry, to cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Takie są fakty, moi drodzy. No i faktem też jest, że już po 10:00. Max! A jak po 10, to mogą pojawiać się takie pierwsze spadki energii. O ile wcześniej był jakiś entuzjazm, to teraz może być takie... Do człowieka dociera, że jest poniedziałek, ale spokojnie, jakoś się z nim uporamy.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
19: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Z tej strony Krzywu.
5: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
6: Hi, this is Denzel.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
9: Max. Kraków 96 i 7 FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max Kraków, a u nas, moi drodzy, teraz Supreme Diamond, to jest nieoficjalna nazwa, bo oficjalna, to są diamenty Małopolski. To są już naprawdę, słuchajcie, ostatnie dni, dosłownie ostatnie dni, bo tylko do 9 października szukamy tych, którzy powinni nosić tytuł diamentu Małopolski. Razem z partnerem głównym, czyli Eko Małopolską, szukamy tych, którzy się wyróżniają, którzy są fantastyczni, wspaniali, bez których Małopolska nie mogłaby tak błyszczeć i się wyróżniać na tle innych, a umówmy się, Małopolska jest po prostu the best. Jeżeli znacie takich ludzi, takie inicjatywy, firmy, którzy zasługują na ekskluzywną statuetkę Diamentu Małopolski, grant finansowy na 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój działalności i kampanię reklamową w RMF Max Kraków, to zaglądajcie koniecznie na naszą stronę diamentymałopolski.rmfmax.pl. Tutaj są szczegóły, tutaj są nagrody, tutaj wszystko na Was czeka. Pamiętajcie, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo tylko do 9 października szukamy tych diamentów. RMF Max.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Eko Małopolska, należący do województwa małopolskiego.

0: Tame Impala z kawałkiem Loser, czyli kawałkiem o przegrywaniu. I tak czasem też w życiu musi być, że się przegrywa, ale na szczęście czasem też się wygrywa. No i ja mam nadzieję, że dzisiaj w RMF Max ktoś wygra okrągły milion złotych. A taka kasa czeka. Największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max. To nie jest żadna wkrętka, to nie jest żart. Milion złotych czeka na was, drodzy słuchacze. I uwaga, jeżeli ten milion po nocach wam się śni, jeżeli ten milion wam się marzy, jeżeli ten milion wam się przyda, a myślę, że teraz mogliście odpowiedzieć 3 razy tak, to wystarczy SMS z hasłem MAX na nasz nowy numer 7467 za 4,92 albo szybka wizyta na starej i dobrze wam znanej rmfmax.pl stronie. Także tutaj zaglądajcie, tu się zgłaszajcie, no i pamiętajcie, złota kumulacja w RMF Max trwa i ten milion czeka na kogoś z was. SMS MAX 7467 i ten SMS to wasz pierwszy krok po okrągły milion złotych. MAX.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment! Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów: ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny: Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Mieszkańcy Krakowa i turyści cały czas mogą korzystać ze sprzyjającej aury. Dziś kolejny dzień z piękną jesienną pogodą. Dużo słońca i błękitu w prognozach bez opadów deszczu. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna, na termometrach 7-8 stopni. Jutro znowu dużo słońca i do 22 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 280.

wszystkie grania, orkiestra i supermoce, to tak, żebyście pamiętali, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami jesteśmy incognito. Nie żebym ja była wśród tych bohaterów, ale nasi dziennikarze tutaj w RMF Max to są ludzie, którzy, słuchajcie, naprawdę tyle pracy wkładają w to, żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. Zresztą o 11:00 najnowszy flash usłyszycie, a ja tymczasem przypomnę coś, co już pewnie słyszeliście. Jeżeli słuchacie naszych fleszy uważnie, że od dzisiaj, no moi drodzy, utrudnienia w Krakowie, jak żeby inaczej. Kolejny remont w centrum miasta, gdzie konkretnie tym razem? No to podpowiadam, torowisko na Stradomskiej i Świętej Gertrudy. Tutaj zmiany w organizacji ruchu utrzymają się do grudnia. Także na grudzień warto czekać nie tylko ze względu na prezenty, mikołajki i tak dalej, ale również ze względu na to, że jest szansa, że no, w miarę normalnie będzie nam się jeździło po mieście. A tymczasem, jeżeli ruszacie w miasto komunikacją miejską, to sprawdzajcie najlepiej rozkłady jazdy wcześniej, żebyście się później nie zdziwili, że tramwaj albo autobus skręca w jakieś dziwne miejsce. A wycieczka to nieprzyjemna, kiedy nie ma na nią czasu i nie było takiego planu w ogóle. Robin Schulz tymczasem zaplanowany w RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
2: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
17: Cześć, tu Brytka.
18: What's up guys, this is Bruno Mars.
19: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.
22: No i mamy już godzinę 11. Kinga Nyga, zapraszam na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Kraków. Do 18 października szlachetna paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na realną pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin. Wolontariat w paczce można połączyć się z codziennym życiem. Nie są wymagane szczególne umiejętności. Wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wypełnić formularz i czekać na kontakt.
21: Słuchacie RMF Max Kraków.
22: 18 tysięcy biegaczy na ulicach Krakowa i druga tura wyborów prezydenckich tego samego dnia. W niedzielę 11 października w czasie 12 PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego Kierowcy i wyborcy muszą liczyć się z utrudnieniami w dojeździe do części lokali wyborczych.
0: Same utrudnienia w dostępie do lokali wyborczych mogą dotyczyć według naszych analiz 33 lokali. Na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazaliśmy szczegółową listę, których komisji ta sytuacja dotyczy, z godzinami szacowanych możliwych utrudnień, ponieważ kolejne odcinki trasy będą otwierane w zależności od przebiegnięcia ostatniego zawodnika.
22: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Nietypowy pochód przejdzie dzisiaj ulicami Krakowa. O 16 z placu Matejki wyruszą przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, którzy symbolicznie przeniosą uczelnię do nowej siedziby przy ulicy Bernardyńskiej.
17: W pochodzie przejdą studenci, absolwenci i sympatycy krakowskiej ASP. Ruszą spod głównego gmachu przy placu Matejki i przejdą do budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3. Powód jest bardzo konkretny. ASP rozpoczyna 3-letnią termomodernizację kompleksu budynków przy placu Matejki, Basztowej i Paderewskiego. Na czas prac Wydział Malarstwa przenosi się więc na Bernardyńską, a Wydział Rzeźby będzie działać przy ulicy Bronowickiej. Cała akcja ma też wymiar symboliczny. Przenosiny nawiązują do performansów Władysława Hasiora, Przeprowadzka z 1984 roku.
22: Tyle Przemek Błaszczyk. Czy kornik może być czymś więcej niż tylko leśnym szkodnikiem? Naukowiec z AGH sprawdza, czy z martwych owadów da się pozyskać cenne surowce wykorzystywane między innymi w medycynie, kosmetykach i produkcji bioplastików.
20: Udowodniłem, czy może bardziej pokazałem, że szkodniki leśne na przykładzie kornika drukarza zawierają stosunkowo dużą ilość procentową chityny. Chityny w swoim składzie i można by było ją w sposób racjonalny pozyskiwać z nich.
22: Mówił doktorant AGH Eugeniusz Świstuń. RMF Max, lokalizacja Kraków. Tu czekają zaproszenia do ośrodka sportu i rekreacji Kolna.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
22: Najbliższe dni są nadal pogodne, z całkiem przyjemną temperaturą. Dziś w Krakowie dużo słońca i błękitu, zachmurzenie przeważnie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a po południu na termometrach zobaczymy około 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr przeważnie słaby, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc pogodna, choć chłodna, z temperaturą w okolicach 8 kresek. Jutro słonecznie, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
24: Dzień dobry w poniedziałek, chociaż tak uczciwie to o tej porze dnia chyba powinno się mówić po prostu dzień, bo czy poniedziałek może być dobry? Dobra, wiadomo, że może być. Poniedziałki wcale nie są takie złe, szczególnie już po 11, kiedy powoli można zacząć myśleć o obiedzie, takim wiecie, uczciwym, co nam żołądki rozgrzeje. I tym sposobem obudziła się we mnie jesieniara, może w was też. I wszyscy razem będziemy myśleć o tych ciepłych, rozgrzewających obiadach. Dzień dobry po 11. Natalia Kawałek, a to już Zalia dla was.

to jest energia, to jest moc, której potrzebujemy w poniedziałek. Offenbach i Star Sailor w RMF Max Kraków jeszcze przed godziną 12, grubo przed 12, a przy okazji podpowiadam, no, że można piękne rzeczy obserwować, a wcale nie trzeba daleko jechać, bo kojarzycie na pewno te piękne momenty wiosenne, kiedy hale tatrzańskie kwitną całe krokusami, jadą tam tłumy turystów, zadeptują te krokusy, a zobaczenie tego z bliska i zrobienie ładnego zdjęcia graniczy naprawdę z cudem, ciężko się do tego dopchać. My w Krakowie akurat coś o tym wiemy, bo mamy dosyć blisko, a ludzie no, z całej Polski zjeżdżają. A teraz uwaga, nie trzeba będzie jechać do Zakopanego, można będzie pojechać zdecydowanie bliżej, żeby podobnie

0: Lecimy wysoko, tak jak pan Tobi Romeo nam kazał. Fly high, to za nami w RMF Max i za nami dwie piękne wygrane, piątkowe. Asia 12 tysięcy zgarnęła, a Monika 74 koła. A ty możesz wygrać milion, bo taka kasa czeka w naszych sejfach. Przypominam, że to ty dzisiaj możesz stać się finalistą naszej zabawy, naszej złotej kumulacji. Na początek, żeby w ogóle mieć na to szansę, wysyłasz SMS-a z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądasz na rmfmax.pl. Tu też przyjmujemy zgłoszenia. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Sylwia.
12: We are the Swedish House Mafia.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Kraków 96 i 7 FM.

Kygo, Max McNown, Take Me Back w RMF Max Kraków i coś mi się wydaje, że jacyś urzędnicy chyba tego numeru obsesyjnie słuchali i mieli takie, kurczę, jakby tak w Krakowie zrobić powrót do przeszłości. No i nam zrobili. Raczej wam się to nie spodoba, a być może już wam się nie zdążyło spodobać, bo już mieliście okazję akwariami się przejechać. Stare tramwaje 105NA, które już tak dawno były wycofane, już tyle razy je żegnaliśmy, wyjechały na krakowskie tory po raz kolejny. Dlaczego? Ano bo otworzyła się linia do Mistrzejowic i jakoś tak taboru brakuje z jakiegoś dziwnego, magicznego powodu. Także gdybyście, moi drodzy, tęsknili za tym, jak to się kiedyś po Krakowie jeździło tramwajami, to macie okazję. Przez okolice Ronda Mogilskiego między innymi te akwaria przejeżdżają, także ja wam życzę powodzenia, zimą nam wszystkim też życzę powodzenia, bo co tam się zdążymy namarznąć, co nas pięknie wybuja i jak głośno będzie, och, no to jest powrót do przeszłości, na jaki chyba jednak nie zasługujemy. Jakby co, to oficjalna wersja jest taka, że te akwaria to jest totalna ostateczność i że to nie będzie regularnie się pojawiało na krakowskich torach, ale słuchajcie, ostatecznie to my je mieliśmy pożegnać już lata temu. Tak jakoś było, nie? It's the

0: się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
1: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
0: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
1: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Karolina.
5: Marek.
6: Zuśka.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Hey, it's Dua Lipa.
9: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Najbliższe dni są nadal pogodne, z całkiem przyjemną temperaturą. Dziś w Krakowie dużo słońca i błękitu, zachmurzenie przeważnie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a po południu na termometrach zobaczymy około 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Ciśnienie wysokie, stabilne. Noc pogodna, choć chłodna. Z temperaturą w okolicach 8 kresek, jutro słonecznie, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: RMF Max.
1: RMF Max Kraków.

No to sobie Sobel porozkminiał o miłości w poniedziałek jeszcze przed południem. I cała masa rozkmin z całą pewnością przed wami, bo ten poniedziałek dopiero się rozkręca. No a my rozkręciliśmy na dobre przed południe do tego stopnia, że już się kończy. No i właśnie, te obiady zaraz będą wjeżdżać. Smacznego wam życzę tak na zapas, a my się słyszymy już jutro. Mam nadzieję, że w zdrowiu. To przede wszystkim, że żadne L4 nad wami gdzieś tam nie wisi. No chyba, że bardzo potrzebujecie i tylko o nim marzycie. To tego wam oczywiście życzę. Natalia Kawałek, piękne dzięki za dzisiaj. No i do jutra, dobrego popołudnia. Pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Dance była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
4: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie! I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Mamy południe w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash. Kinga Nyga zapraszam. Będzie też prognoza pogody. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej, wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
7: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy,
6: dodaje Anna Skórska.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Został tydzień na pożegnanie się ze starą aplikacją Karty Krakowskiej. Ta 12 października przestanie działać, a mieszkańcy korzystający z mobilnej karty będą musieli przenieść ją do aplikacji M Kraków. Nie oznacza to jednak utraty zniżek czy uprawnień.
8: Termin wygaszenia aplikacji Karty Krakowskiej został przesunięty z 10 sierpnia na 12 października z powodu urlopów. Część mieszkańców nie zdążyła się wtedy przenieść. Użytkownicy nadal mieli aktywne bilety okresowe w starej aplikacji, wyjaśnia Daniel Wiśniowski z Departamentu Marki Kraków.
9: W momencie, kiedy ktoś wejdzie do tramwaju i będzie kontrola i ma tam bilet kupiony okresowy, no to będzie problem, dlatego konsekwentnie komunikujemy, żeby tą aplikację M Kraków ściągnąć, zalogować się kartą krakowską.
8: Zmiana ta dotyczy jedynie osób korzystających z aplikacji. Kto ma plastikowy nośnik, może spać spokojnie. Taka karta działać ma bez żadnych zmian.
6: Informował Przemek Błaszczyk. W niedzielę 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. W wydarzeniu weźmie udział 18 tysięcy osób. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
10: Od godziny 9 będzie zamknięta cała trasa. Najszybciej otworzymy ulicę Cystersów, ulicę Mogilską i Rondo Mogilskie. Natomiast od godziny 9 do około godziny 13 zamknięty będzie ruch pomiędzy Rondem Matecznego, Mostem Grunwaldzkim, Mostem Dębnickim w stronę ulicy Rejmonta.
6: Mówiła Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Szukasz pracy albo stażu? W czwartek odbędą się targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego. W wydarzeniu weźmie udział około 50 wystawców. Z jakich branż?
11: Królują finanse i bankowość, czyli branże okołoekonomiczne.
12: Jak to u Was na Uniwersytecie Ekonomicznym?
11: Jak to u nas, tak, dokładnie. Ale oczywiście mamy też przemysł i spożywczy i odzieżowy, produkcja, automotive, audyt, IT, także wszelki przekrój branż wszystkich firm w Krakowie tak naprawdę.
12: A jakieś jednostki urzędowe będą? Może jakieś służby?
11: Oczywiście, będą służby mundurowe. W tym roku po raz pierwszy Wojskowe Centrum Rekrutacji, ale tak jak zawsze jest już z nami Izba Administracji Skarbowej czy ABW.
6: Mówiła Marta Kołodziej z Akademickiego Centrum Kariery UEK-u.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: Bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie, zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, ale bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to 21 stopni, warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, wieje dzisiaj z zachodu, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc ma być pogodna, bez opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane, temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro pogodnie, słonecznie, a na termometrach do 22 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
13: No musicie o tym wiedzieć, jako jedni z pierwszych. Lewo poniedziałek się rozkręcił, a tu taka zmiana.
14: WZ93 Pantera zostaje zastąpione przez K03 Ryś.
13: I my wam to wszystko narysujemy,
14: tak.
13: I będzie jasne.
14: Tak. Asia
13: Meus, Irek Jakubek, zapraszamy was na popołudnie.

0: jest właśnie poniedziałek w pracy. Wchodzisz do firmy i mówisz: wszystko, czego chciałem, jest tu. A milion jest w RMF Max.
1: I może tej forsy stos jest właśnie dla was, tylko trzeba po niego sięgnąć.
0: Jak w tej piosence przed chwilą, Mrozo i Kacperczyk, ale wam dobrze gramy. A wy wygrywacie. Wygrywacie, uwaga, w najbliższym finale nawet 1 000 000 złotych. I to nie są żarty. 1 000 000 złotych w finale złotej kumulacji, a minimum, uwaga, po otwarciu sejfu, to będzie 5 000 złotych.
1: A żeby było wam łatwiej do tych pieniędzy się dobrać, to mamy specjalnie dla was rundę bonusową.
0: Aha, razy 467. Teraz każde zgłoszenie mnożymy razy 467.
1: Zgłaszacie się hasłem Max wysłanym pod numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92. Max pod numer 7467. Albo wchodzicie przez naszą stronę www.rmfmax.pl.
0: Rozsądni wysyłają teraz swoje zgłoszenie. Max na 7467. Do wygrania nawet 1 000 000.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
5: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
6: Jesteś nikim.
7: Patrz, przytyło.
6: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
8: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
9: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
10: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
19: I po reklamie.
22: Witajcie, mam na imię Klaudia.
23: Cześć, jestem Kuba.
24: Hi, this is Britney Spears.
25: Hi, this is David Guetta.
26: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ring My Bell, H i Mata w RMF Max, 29 minut przed 13 w poniedziałek.
1: Najważniejsza dzień dzisiejszego dnia. WZ-93 Pantera zostaje zastąpione przez K-03 Rysia. To jest nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy.
0: I to jest w ogóle super, bo jest też wersja dla kobiet i w tej wersji damskiej Rysia mundur jest taki bardziej taliowany, napasowany.
1: To ja życzę i żołnierzom, i nam, żebyśmy żyli w takich czasach, żeby był dobry moment, by na to popatrzeć.

0: Wyobraźcie sobie, że jest tak pięknie, że weekend będzie trwał do środy.
1: No, od czwartku idą fronty i będzie trochę gorzej.
0: Ale do środy w pogodzie. Tak jak w weekend, a prognozy to najnowsze macie u nas już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
8: A wiesz dlaczego?
7: No właśnie nie.
8: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To brzmi jak przemyślany wybór.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, ale bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, wieje dzisiaj z zachodu. Ciśnienie wysokie, stabilne. Noc ma być pogodna, bez opadów deszczu. Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro pogodnie, słonecznie, a na termometrach do 22 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Słuchacie RMF Max, już nie musicie klikać w tych wszystkich ważnych internetowo sprawach, bo ustaliliśmy te dwie najbardziej klikalne w całym internecie sprawy.
1: Tak, państwo Heizer i lalka. Okazuje się, że internetowi detektywi już połączyli Filipa Heizera z lalką. No i okazało się, że pomiędzy Filipem i jego żoną Bianką jest większa różnica wieku niż między Wokulskim a Izabelą.
0: To jest różnica, bo dalej są już tylko podobieństwa. Jeden i drugi dla dziewczyny stracili głowę.
1: No tak.
0: A Wokulski to jeszcze pieniądze. Filipowi to nie grozi, bo mają rozdzielność majątkową. Ważne rzeczy we fleszu za chwilę.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Hej, Shakira.
11: Hej, it's Somber.
12: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
14: No i mamy już godzinę 13 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zaczynamy. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisserhoffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. Za co ich wyróżniono?
15: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych.
14: Tyle, Grzegorz Jasiński.
16: Słuchacie RMF Max Kraków.
14: To będzie wyjątkowo wymagająca niedziela w Krakowie. Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa i półmaraton z udziałem 18 tysięcy biegaczy. Mieszkańcy muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu, również w pobliżu lokali wyborczych.
17: Przeanalizowaliśmy trasę półmaratonu oraz wpływ na to, jaki ma wpływ na dojazd i dojście do lokali wyborczych. Przy trasie mamy 33 lokale wyborcze. Do każdego z tych lokali będzie można dojść w każdym momencie. Natomiast do niektórych lokali wyborczych może być chwilowy problem z dojazdem. Oczywiście będzie można objechać trasę, natomiast spowoduje to wydłużenie czasu dojazdu do lokalu.
14: Podkreśla Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ostrzega przed fałszywymi reklamami studiów licencjackich online dla osób powyżej 40 roku życia. W reklamach wykorzystuje się nazwę uczelni i informuje o rzekomym dofinansowaniu czesnego. AGH podkreśla, że nie prowadzi takich ofert. Będzie świątecznie i po krakowsku. Nowe dekoracje świąteczne mają nawiązywać między innymi do Bazyliki Mariackiej i ołtarza Wita Stwosza.
18: Pojawią nam się motywy znane z całego Kościoła Mariackiego, bo będą to elementy rzeźbiarskie, czyli mazwerki i pinakle. Będą też inspirowane ołtarzem Wita Stwosza dekoracje snycerskie. Będziemy mieli ornamenty te gotyckie, różne, przełożone na język współczesnej iluminacji, gdzie oprócz kształtu pojawią nam się kolory. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. W świetlistych kompozycjach pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień.
14: Mówił Michał Pycnik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozkręca się druga edycja plebiscytu Diamenty Małopolskie, organizowanego w ramach projektu Eko Małopolska we współpracy z RMF Max. To konkurs dla tych, którzy zmieniają nasz region i skutecznie promują go w Polsce i za granicą. Do wygrania kasa i kampania reklamowa w RMF Max. Zgłoszenie można przesyłać do najbliższego piątku. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie. Teraz prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
14: Dużo błękitu na krakowskim niebie, chociaż chmury od czasu do czasu również będą się pojawiać, ale spokojnie, w prognozach nadal bez opadów deszczu, a na termometrach po południu maksymalnie 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni przeważnie słaby, ciśnienie wysokie, stabilne. W nocy również zachmurzenie umiarkowane nie powinno padać, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Jutro dużo słońca i błękitu i do 22 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
8: RMF Max. 5 minut po 13:00 to jest bardzo dobry moment, żeby w pracy zjeść lunch, a jak ktoś jest naprawdę głodny, to może zjeść obiad. Asia Małusz, Irek Jakubek.
9: Smacznego.
8: Na zdrowie. A to jest ten legendarny marsz, który grają Kisze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ten nowy w pracy, który ogarnia wszystkie deadline'y. Armin van Buuren.
1: Buuren, okej. Wszystko się zgadza.
0: Praca biurenowa jest teraz u niektórych. A dzisiaj jest dzień meczowy. Proszę Państwa, z Bośnią gramy po 20:45.
1: Tak jest i statystyki są po naszej stronie, bo z Bośnią jeszcze nigdy nie przegraliśmy.
0: A dzisiaj jest zły dzień na pierwszy raz. który wiadomo, kiedyś musi być ten pierwszy raz.
1: Ale nie dzisiaj, chociaż... Tak. Murawa podobno jest dziurawa, a my gramy bez kapitana.
0: Na każdym okręcie, zwłaszcza tym tonącym, wiemy, że kapitan jest ważny, ale najistotniejsze są majtki. Majtki, znaczy spodenki.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to...

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break.
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.

0: promocji. 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Hello, this is September.
5: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Milion do ustrzelenia w RMF Max.
1: Ja będę strzelał. A wy będziecie trafiać. 7467. To jest nasz szczęśliwy numer SMS. 7467. Wysyłasz za 4,92 SMS o treści Max i wchodzisz do gry o milion złotych.
0: W złotej kumulacji mierzymy naprawdę wysoko i bardzo chcemy wam rozdać ten milion.
1: 7467. Wyślij Max, zgłoś się do zabawy. Milion w złotej kumulacji. A teraz jest dobry moment, bo to jest 13:33. Połowa ważnych spraw w pracy już zdążyła się zrobić. Sama, hehehe. Pomyślcie o tym, co zrobilibyście z tym milionem.
0: No, lista pewnie jest długa, nawet nieskończona. I możecie tam wpisać naprawdę wszystko, tylko dajcie sobie szansę na ten milion.
1: 7467. Wysyłasz SMS o treści Max, a my zapraszamy do finału. Finału, w którym do wygrania nawet milion złotych.
0: Max, niech leci teraz pod nasz nowy numer 7467.
1: Są też okazje na www.

0: Musimy was ostrzec. Będziecie świadkami eksperymentu na żywym organizmie.
1: Dosłownie.
0: Tym razem to ja mam być smutny. Jezu, nie potrafię.
1: No zepsuł wszystko. Do środy w pogodzie będzie pięknie, a po środzie będzie jesień.
0: Chlip, chlip, tak.
1: Nie nadajesz się do tego.
0: Środa minie i fajny tydzień w pogodzie zginie, ale co się wydarzy dzisiaj na niebie? Mamy najświeższe prognozy. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Dużo dobrego. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Luvella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Dużo błękitu na krakowskim niebie, chociaż chmury od czasu do czasu również będą się pojawiać, ale spokojnie, w prognozach nadal bez opadów deszczu, a na termometrach po południu maksymalnie 21 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni przeważnie słaby, ciśnienie wysokie, stabilne. W nocy również zachmurzenie umiarkowane nie powinno padać, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Jutro dużo słońca i błękitu i do 22 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Rewelacyjny jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, 10 minut i godzina druga. Nie wiem, czy wiecie, ale łowcy trendów są teraz z nami w studiu.
1: Jestem.
0: Ekspertka od tego, co będzie modne 1 listopada.
1: Ja wiem, więc wy też powinniście wiedzieć, że w tym roku stawiamy na zieleń i biel, oczywiście w kategorii tego, co położyć na płycie. Do tego powrót do natury, ekologiczny minimalizm, no i elegancja.
0: A, ten powrót do elegancji cieszy nas najbardziej, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ciotka po raz pierwszy w sezonie wyciąga tylko raz w roku używane futro. To są

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
7: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
6: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
7: Pokaż. No, fajne, pasuje.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
10: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba.
6: Tu Martyna.
7: This is Lady Gaga.
8: Z tej strony Kleo.
9: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Kraków 96 i 7 FM.
12: Wybiła godzina 14, to popołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na flash i pogodę. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło dziś w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera między innymi Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
13: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
12: Tyle Jakub Rybski.
11: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej na osiedlu Złotego Wieku z powodu przegrzania transformatora linie 12, 14 i 16 jeżdżą objazdami. Od dzisiaj w Krakowie obowiązuje nowa organizacja ruchu i rozkład jazdy w komunikacji miejskiej. Tramwaje wróciły na Grzegórzecką i pierwszą obwodnicę, ale rozpoczął się nowy remont.
14: Mamy dodatkowe linie zastępcze tramwajowe, między innymi dlatego, że te nie przejadą Świętej Gertrudy. Remont pod Wawelem, czyli wymiana torowiska, to także kłopot dla kierowców.
15: Kierowcy nie mogą już dzisiaj przejechać od Dietla w kierunku Gertrudy. W drugą stronę przejechać można, czyli jadąc z Gertrudy dojedziemy do Dietla, natomiast w drugą stronę nie damy rad.
14: Kiedy zakończą się te utrudnienia na Świętej Gertrudy i Sredomskiej?
15: Tutaj przewidujemy, że jeżeli pogoda sprawdzi się tak, jak jest w prognozach, to jest mniej więcej 2 miesiące. Połowa grudnia może uda się na Mikołaja, zobaczymy.
14: Wyjaśnia Michał Pyslik z Zarządu Dróg.
12: A tematem zajął się Przemek Błaszczyk. Zbliża się 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. W niedzielę na ulicach Krakowa pojawi się 18 tysięcy biegaczy. Jak ma przebiegać trasa?
16: Start jest na ulicy Lema. Biegniemy Aleją Pokoju do Cystersów, do ulicy Mogilskiej, następnie Kopernika, ulica Mikołajska, wbiegamy na rynek. Biegniemy w stronę Alei Trzech Wieszczy, do ulicy Rejmonta, gdzie się zawracamy. Biegniemy w okolice ulicy Ludwinowskiej, tam jest zawrotka, wbiegamy na Most Rytmański i następnie w kierunku ulicy Nadwiślańskiej, Portowa Dekerta, Stopień Wodny Dąbie, wracamy na Aleję Pokoju i finiszujemy w Tauron Arenie Kraków.
12: Mówiła Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kariera może zacząć się od jednej rozmowy. W czwartek na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędą się targi pracy. Na studentów i absolwentów czekać będą firmy, staże i oferty zatrudnienia. Co jeszcze szykują organizatorzy?
17: CV Point, panele, no i oczywiście nie zapominajmy o strefie Erasmus plus Space, gdzie możecie porozmawiać z zagranicznymi pracodawcami, w tym roku z Grecji i ze Słowacji.
12: Mówiła Marta Kołodziej z Akademickiego Centrum Kariery UEK-u. RMF Max, lokalizacja Kraków, tu do zgarnięcia miesięczny darmowy karnet do CrossFit Dekerta.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
12: 21 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Aura sprzyja, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, wieje z zachodu. Noc również sucha, bez deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek, a jutro dużo słońca, błękitu, a na termometrach do 22 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
5: 4 minuty po 14, cytat na dzisiaj. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.
6: A to ja wiem, o czym mówisz, bo ja tak miałem ostatnio.
5: Tak?
6: Stałem i zabłądziłem. Bo...
5: I co?
6: Bo winda się zatrzymała nie tam, gdzie miałem nadzieję wysiąść. Asia Meus, Irek Jakubek.
5: Dzień dobry.
6: Z nami odnajdziecie właściwą drogę. Także w bok.

0: 14 po 14, jeśli chodzi o pracę, na dzisiaj to mówimy basta.
1: Ale basta za bastę, mamy taki układ.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey i Sebastia. Posłuchaj sobie tego numeru w pracy, bo on spowoduje, że ta kawka, nawet jeśli jest trzecia, będzie

0: 22 minuty po 14. Mam nadzieję, że znacie choćby jedną Asię. Bo Asia to jest szczęśliwe imię. Asia wygrała 12 tysięcy złotych. A Monika?
1: Monika, wygrywasz 74 tysiące złotych!
2: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
3: Tak było w piątek, a dzisiaj to możesz być ty, bo w sejfach złotej kumulacji w RMF Max 1 000 000 złotych do wyciągnięcia.
0: A minimum piątka, 5 000 złotych, fajnie, co? No to zgłaszajcie się właśnie teraz, bo za 4,92 trzeba wysłać SMS o treści Max. Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse. Sprawdźcie, jak prosto jest wejść do naszej zabawy, w której 1 000 000 jest do wzięcia.
0: Zapraszamy was do gry o 1 000 000 złotych. Max wysyłajcie teraz 7467. Max.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. No.

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment. Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów. ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.

0: W naszym popołudniowym programie w RMF Max gramy tylko najlepsze hity na maksa. Specjalnie dla was, żeby wam lepiej czas pracy uciekał.
1: A dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj jest wielki dzień, bo Książulo wypuścił swoją pizzę. Można sobie kupić pizzę Książula od jednego z najpopularniejszych kulinarnych youtuberów. Pizza jest zmrożona. Generalnie zmrożonki odgrzewają ją w żabce i już internet huczy.
0: Huczy.
1: Że Książulo się skończył, a zaczął się Żabulo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
9: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: 21 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Aura sprzyja, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, wieje z zachodu. Noc również sucha, bez deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek, a jutro dużo słońca, błękitu, a na termometrach do 22 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Znak to jest sygnał, że jak ktoś się do trzeciej dogadał z szefem, że pracuje, to można już spokojnie wychodzić. Przypominają Akcent i Kylie i całe RMF Max.
1: Ale zanim wyjdziecie z pracy, to jeszcze koniecznie musicie kogoś poznać. Nastolatek z Polski, który ma fenomenalną pamięć. Chłopak pamięta naprawdę całe swoje życie, pierwsze wspomnienia jak miał 3 miesiące.
0: Dziś jest ten dzień, w którym wypomni ojcu, że go tak przewijał dopiero jak płakał 3 minuty. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak świetną pamięć ma jednak chłopak, a nie dziewczynka.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w samo południe.
0: Przypomnij mi, żebym przyszedł.
2: Reklama.
3: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
4: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
3: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: Przekonuje mnie to.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
18: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: i6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Mamy godzinę 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Karol Dajserow, Peter Higeman i Georg Nagel. To, jak mówiliśmy, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy prowadzone są na gryzoniach,
6: które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem, możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
5: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Tryńska z Centrum Nauki Kopernik.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: W niedzielę duże utrudnienia w Krakowie. Wszystko z powodu 12. edycji PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Na ulicy wybiegnie 18 tysięcy osób. Przez kilka godzin zamknięte będą Aleja Pokoju od Fabrycznej do Ronda 308 Dywizjonu, Cystersów czy Mogilska. Gdzie jeszcze pojawią się utrudnienia?
7: Będzie zamknięta również ulica Krakowska i wyłączone będzie torowisko tramwajowe. I tutaj około godziny 13 również udrożnimy ten przejazd. Całość zostanie otwarta około godziny 13:30-14 po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Oprócz ulicy Lema długo będzie również zamknięta Aleja Pokoju.
5: Mówiła Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zmienia adres. Dziś zrobi to w wyjątkowy sposób. Za godzinę przez centrum miasta przejdzie symboliczny pochód studentów i pracowników uczelni.
8: W pochodzie przejdą studenci, absolwenci i sympatycy krakowskiej ASP. Ruszą spod głównego gmachu przy placu Matejki i przejdą do budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3. Powód jest bardzo konkretny. ASP rozpoczyna 3-letnią termomodernizację kompleksu budynków przy placu Matejki, Basztowej i Paderewskiego. Na czas prac Wydział Malarstwa przenosi się więc na Bernardyńską, a Wydział Rzeźby będzie działać przy ulicy Bronowickiej. Cała akcja ma też wymiar symboliczny. Przenosiny nawiązują do performansu Władysława Hasiora, Przeprowadzka z 1984 roku.
5: Tyle, Przemek Błaszczyk. Czy z kornika można zrobić coś pożytecznego? Badacz z AGH przekonuje, że tak. Chce pozyskiwać z tych owadów substancję wykorzystywaną między innymi w medycynie, kosmetykach czy produkcji bioplastików.
9: Fitozan jest antybakteryjny, jest biokompatybilny, biozgodny, więc do wszelkiego rodzaju na przykład opatrunków, jakichś takich rzeczy, które mają bezpośrednio kontakt z ciałem.
5: Mówił Eugeniusz Świstuń z AGH. I jeszcze coś dla fanów pasów. W sobotę o 14:45 Krakowia zagra na własnym stadionie Zagłębiem Lubin. Mamy wejściówki na mecz na RMF Max, lokalizacja Kraków.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz nie wystąpi w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak przegrał mecz w półfinale z Australijczykiem Alexem de Minorem. O 20:45 czwarty mecz piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o 18:15 nasza piłkarska młodzieżówka U21 zagra z Włochami o awans do Mistrzostw Europy. Mimo 9 zwycięstw w 9 spotkaniach, biało-czerwoni ciągle nie są pewni występu na tej imprezie. Bezpośredni awans da wygrana, remis, a nawet przegrana jedną bramką. My liczymy jednak na wygraną.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Piękna jesienna aura cały czas dopisuje. W Krakowie kolejny pogodny dzień. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, tylko chwilami umiarkowane, w prognozach bez opadów deszczu. Temperatura po południu maksymalnie zatrzyma się w okolicach 21 kreski. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni przeważnie słaby. Noc również pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek. Jutro słoneczniej do 23 stopni.
4: W każdej chwili Max nadaje hit.
1: Oto jest dzień! Oto jest dzień, w którym powrócił on, Michał Siwek. Dzień dobry!
2: Dzień dobry. Po 3 tygodniach nieobecności chciałbym powiedzieć, ludzie, którzy o tej porze roku jadą na urlop, są niepoważni. Nie, no my, ludzie, którzy pracujemy każdego dnia, tworzymy PKB tego kraju. RMF Max!
1: Aha.
2: No.
1: Dobrze,
2: Michał
1: dobrze.
2: Siwek.
1: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Super się słyszeć w tym składzie, super, że z nami jesteście, a to już Temper City i Self-Aware.

0: lekkie słowa zachęty i wzmocnienia na resztę tego poniedziałku. Daj, daj, let's go. Dalej, dalej, let's go.
1: Dalej, dalej, let's
0: go. Tak śpiewają
1: go.
0: Chyba tam.
1: Tego się będziemy dzisiaj trzymać. Shakira i Burna Boy za nami. 10 minut po trzeciej w RMF Max. A dokładnie 444 lata temu, tak przeczytałam w internecie dzisiaj, ludzie postanowili pominąć 10 dni w kalendarzu. Po to, żeby skorygować kalendarz, bo im się trochę rozregulował. No i po prostu wycięte 10 dni.
0: W sensie wzięli 10 dni i jakby pominęli po prostu.
1: Tak.
0: To mi się klei, bo to chyba było jak byłem na studiach. Wtedy tak miałem, że poszedłem do kumpla i zobudziłem się jakoś właśnie 10 dni później. Nie wiedziałem, co się z nimi stało.

0: Muzyczny kosmos, Neptunika i What If w RMF Max. I muzyczny, no nie, jednak nie muzyczny, ale kosmos w warszawskim metrze. Tamtędy poruszała się ostatnio i uwaga, ja powiem poważnie, no. Żyrafa.
1: Jak żyrafa? Żyrafa? Jak się zmieściła żyrafa do metra?
0: To była mała żyrafa. To była mini żyrafa tak zwana. Żyrafka.
1: Żyrafka.
0: Żyrafiątko.
1: Aha.
0: Nie no, tak naprawdę to się okazało, że to był pudel, tylko wystylizowany i pofarbowany w żyrafie łaty.
1: Słuchaj, to na pewno był milenial ten pudel. Jemu rodzice też na pewno mówili, że może być kim chce po prostu.
0: Tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Jesteś nikim.
4: Patrz, przytyło.
3: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
5: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na kraju.

0: krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
4: I po reklamie.

0: Klasyczek od Bruno Marsa w RMF Max. Tuż przed zabawą zawodówka. W zabawie zawodówka dzisiaj z nami jest Arek. Arek zawodowiec, którego zawodu jednak jeszcze nie znamy i dopóki nie rozpoczniemy zabawy, to się tego zawodu od ciebie dowiadywać nie chcemy. Za to chcemy się dowiedzieć na przykład, jak się masz, Arek, dzisiaj.
1: No, dzisiaj mam się dobrze, bardzo dobrze nawet bym powiedział.
2: Dobra, Arek, bo napisałeś nam, że kochasz swoją robotę za to, że nie znudziła się od 25 lat. Za to, że możesz czasem zrobić coś tak, jak ci się podoba i nie musisz słuchać tych na górze, że nikt cię nie słyszy, a ty słyszysz wszystkich i nikt cię nie widzi, a ty widzisz wszystkich. Strasznie nas to zaintrygowało, to będzie trudne zadanie chyba, co?
1: No, myślę, że może nie aż tak trudne, ale...
0: Arek, czy ty uświadomiłeś sobie, że jesteś Bogiem? Bo to brzmi trochę jakbyś był.
1: No może troszeczkę może jestem. Może
0: nikt nie widzi ciebie, ty widzisz wszystkich.
2: Dobra, słuchaj, Arek, to nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba zgadywać, więc teraz prosimy też słuchaczy RMF Max, żebyście pisali nam na Messengerze swoje propozycje, co Arek robi z zawodu, a ja już odpalam stoper.
0: Ile my tego czasu mamy?
2: 45 sekund, nie ma za dużo.
0: Tak mało.
2: Dobra, czas, start. Arek, czy to jest jednoosobowa działalność, czy ty w jakiejś firmie pracujesz?
1: No, w firmie więcej osób pracuje, to nie jest jednoosobowa działalność.
0: Dobrze, Arek, czy jest potrzebne wykształcenie do tej pracy? Wyższe?
1: Wyższe nie, ale byłoby potrzebne na pewno doświadczenie.
2: Okay. Pojawiły się propozycje na Messengerze, że jesteś może operatorem monitoringu?
1: Nie, niestety nie.
2: Okej. A ochroniarzem?
1: Też nie.
0: Okej, ale czy coś ma to wspólnego z kamerami, obserwowaniem?
1: Nie, absolutnie.
2: Okej, czyli nie. A czy na przykład na dźwigu pracujesz?
1: Nie pracuję na dźwigu.
0: Czy zarządzasz jakąś grupą ludzi?
1: Tak, oczywiście.
2: Obsługa kina też się pojawiła? Ajajaj, nie udało nam się zgadnąć, słuchaj. Ale teraz tak naprawdę do ciebie, słuchaj, Arek, należy decyzja. Czy nam chcesz powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem jesteś?
2: Kucharzem. To czekaj,
0: ale to jakim cudem ty widzisz wszystkich?
1: No, widzicie, no, kucharzem.
2: To jest taka otwarta kuchnia?
1: Nie, właśnie zamknięta. Dlatego ja was wszystkich widzę, a wy mnie nie widzicie.
2: Aha.
1: I tak samo nie słyszycie, a ja was słyszę.
2: No dobra, uznajemy to w takim razie, Arek.
1: I tak dalej.
2: Aha.
0: No dobra, Arek, dobrze. Co mam zrobić na kolację, bo nie wiem.
1: Szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, naprawdę.
0: No wiesz co, taki kucharz
1: emocje,
0: z ciebie.
1: Emocje teraz. No, co można zrobić na kolację? Zrób sałatkę. No, coś na lekko na wieczór, żeby brzuszek nie bolał.
2: Nie, takich rad to nie chcemy. Coś niezdrowego ma być.
0: A nie, czekaj, ja zrobię. To ty nie rób, Boryna, jak nie chcesz, ja zrobię.
2: Dzięki, Arek. RMF Max.

0: No i fajnie, pogadaliśmy sobie z Arkiem jeszcze w RMF Max. Two Colors i Primadonna to już za nami, a my za chwilę się szykujemy na prognozę pogody i słuchajcie, no niestety ta jesień przyjdzie, ta deszczowa.
1: Ona nadchodzi?
0: Tak,
1: a kiedy
0: mówią.
1: Dokładnie? Powiedz mi.
0: No podobno w przyszłym tygodniu już, chociaż liczę na to, że weekend jeszcze będzie ładny.
1: Zatem
0: chciałabym.
1: Zatem tej złotej polskiej jesieni jeszcze sobie napchajcie do kieszeni, póki ona jest, cieszmy się nią, a na prognozę pogody zapraszamy zaraz w RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
5: I po reklamie.

Dużo rozpogodzeń i słonecznych akcentów na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Parasol nie będzie potrzebny, w prognozach bez deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 21 kreski. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek, a jutro słonecznie i do 22 stopni. Środa również przyjemna.

0: Oj, zaraz łupnie. Will.i.am, this is love w RMF Max. My tak was podkręcamy jeszcze trochę w ten poniedziałek, bo trochę energii się pewnie jeszcze przyda o tej porze, a za 4 minuty będzie 17.
1: A niektórzy pójdą dziś później spać, bo jeszcze do obejrzenia mecz Bośnia-Polska w piłkę nożną, a tu sił wiele trzeba, żeby piłkę nożną w Polsce oglądać. Aha. Ale zostawmy to na razie, bo tym się jeszcze dzisiaj zajmiemy. O plaży w Mielnie chciałbym, bo zrobiła się podobno fioletowa.
0: Aż się boję zapytać od czego, no?
1: Nie, to od takiego nagromadzenia minerałów z grupy krzemianów. To nic niebezpiecznego, ale można pójść zobaczyć, pięknie to wygląda.
0: Pięknie, czyli złota polska jesień, ale fioletowa tym razem.
1: No, czemu nie?
2: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
6: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
12: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
11: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
12: Pokaż. No, fajne, pasuje.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
0: No i mamy już godzinę 17. Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków.
17: Szczepan Twardoch zdobył Nikę za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. To także książka o życiu, utracie i umieraniu, mówi autor. To moja najważniejsza powieść. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nikę w Warszawie.
18: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
17: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
17: Krakowski Sąd Okręgowy rozstrzygnął kolejną sprawę w trybie wyborczym. Nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale.
19: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci. Oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
17: Tyle Paweł Konieczny. Z kolei w piątek sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie, przypominamy, w najbliższą niedzielę. Kraków wybrał wykonawcę iluminacji świątecznej na najbliższe 4 sezony. Zamiast motywów inspirowanych wawelskimi arrasami tej zimy, ulice, place i mosty rozświetlą dekoracje czerpiące z gotyckiej architektury miasta. Pojawią się również choinki.
20: Choinki sztuczne są zaplanowane na placu centralnym i na rynku podgórskim.
21: Czyli na placu centralnym, tam gdzie kiedyś pan prezydent Majchrowski obiecał, tam nadal będzie.
20: Jest w planie, jest choinka, przy czym mamy jedną choinkę żywą, pozostałe to są te choinki świetne. Natomiast no z tego, co myślę, że każdy z nas widział, te choinki są bardzo instagramowe i tak jak i te inne elementy, które możemy spotkać w Krakowie, bardzo chętnie pozują do wszelkich rolek, reelsów, shortów, zdjęć, selfiaczków i tak dalej.
17: Z Michałem Pycnikiem z Zarządu Dróg rozmawiał Przemek Błaszczyk. Kornik to zwykle problem dla lasów. Naukowiec AGH chce jednak zrobić z niego użytek. Martwe owady mogą stać się źródłem cennych surowców dla przemysłu. Jak można wykorzystać chitynę, z której zbudowane są ich pancerzyki?
22: W przypadku medycyny to jest kwestia na przykład jakichś plastrów żelowych, też są suplementy diety zawierające chitozan. W przypadku opakowań to jest tworzenie takich cienkich warstw, cienkich filmów z chitozanu.
17: Wyjaśniał Eugeniusz Świstuń, doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Teraz pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
17: Można śmiało planować długi jesienny spacer, bo aura cały czas sprzyja. Do wieczora w Krakowie zachmurzenie małe, tylko chwilami umiarkowane. Parasol na pewno nie będzie potrzebny. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach około 21 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również sucha, bez deszczu, temperatura w okolicach 8 kreski, no a jutro kolejny słoneczny, ciepły dzień. Po południu na termometrach około 22 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
23: Hity na maksa. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
1: Znasz takie przysłowie?
0: Teraz już tak. Kącik poezji w RMF Max w kanale nadawczym uważam za otwarty. Po 17.
1: Jest takie. I zrobili artykuł cały i sprawdzili. Co mówią eksperci? Czy rzeczywiście będzie mroźna zima? I eksperci mówią...
0: Jeszcze nie wiadomo.
1: Jeszcze nie wiadomo, dokładnie.
0: Wiedziałam. Marlon Hrabszat teraz w głośnikach, a tutaj kanał nadawczy Siwy Gyborycka. Cześć.

0: Minelli w RMF Max. 11 minut po 17 tutaj kanał nadawczy, a ty wiesz, Michał, że już niedługo i w nocy będzie mróz?
1: Jakbyś mi tak powiedziała, to ja bym ci powiedział, że...
2: To chyba żarcik.
1: Słuchajcie, Jan Urban, to są jego słowa, to jest jego głos. Na konferencji prasowej nasz selekcjoner na jedno z pytań odpowiedział właśnie w ten sposób. Uważam, że to piękny sposób odpowiadania na pytania.
2: To chyba żarcik.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby ten żarcik, ten dźwięk jeszcze zabrzmiał dzisiaj wielokrotnie w RMF Max, więc tutaj pytanie do was.
1: Co dla was jest żarcikiem, kochani?
2: To chyba żarcik.
0: Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości.
1: A wiesz, że Mrozu z Kacperczykiem nigdy nie nagrają razem piosenki?
0: Nigdy nie nagrają razem piosenki?
2: To chyba żarcik.
1: No to żarcik, bo jest piosenka Mroza i Kacperczyków. Wszystko, czego chciałem w RMF Max. Jest 17.12, a wy bądźcie z nami w RMF Max i nagrywajcie nam głosówki na Messenger, co dla was jest żarcikiem.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Bardzo przyjemnie to brzmi o tej porze, 22 minuty już po 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my tymczasem chcielibyśmy zapytać was, co waszym zdaniem jest żarcikiem.
0: Mamy pierwsze propozycje, uwaga.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
4: To chyba żarcik.
2: Pan Jan Urban, nasz selekcjoner kadry, w taki sposób odpowiedział na pytanie na konferencji. Zakochaliśmy się w tym. Ja uważam,
0: totalnie,
2: że to
0: się zakochaliśmy,
2: powinno wejść do współczesnego języka polskiego.
0: Tak, lecimy dalej.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
0: O, to było to samo, to poczekaj.
5: Dla mnie żarcikiem jest historia z wczoraj.
0: To nie ten żarcik. To ten żarcik miał być.
6: Jak to jutro dopiero wtorek?
4: To chyba żarcik.
2: No to chyba żarcik.
0: To chyba żarcik. Grajcie jeszcze, znaczy nagrywajcie jeszcze głosówki na Messengerze RMF Max. Co jest dla was żarcikiem? Dajcie znać, bo fajnie by było, jakby pan Jan Urban jeszcze się u nas pojawił dzisiaj, nie?
2: A ja jestem bardzo ciekawy tej historii z wczoraj. Zaraz sobie posłuchamy jej w całości.
7: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje od

0: roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestryzen.pl.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
5: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Kugel i na zakupy. W poniedziałek to się może wydarzyć, bo jak lodówka pusta po weekendzie, to trzeba jeszcze coś nadrobić przed meczem dzisiejszym na pewno. A mikrofon sobie włącz. O,
1: ale
0: dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że my już nigdy nie zagramy tej piosenki.
2: To jest moja wypłata?
0: Przepraszam, nie to miałam puścić.
3: To chyba żarcik.
0: To miałam puścić. Boryna, ale ci zepsułam żart.
1: No strasznie mi zepsułaś i twój dobór przycisków, które wybierasz do wciśnięcia. To jest chyba żarcik.
0: To jest poniedziałek w pracy po prostu, słuchajcie, no. A co u was jest z żarcikiem?
2: To jest moja wypłata?
3: To chyba żarcik.
0: Tak, to już mieliśmy, ale dla formalności musiało się jej stać zadość.
4: Codziennie rano, kiedy przeliczam dzieciaki w mojej grupie przedszkolnej i dochodzę do momentu 23, 24 i 25, to nie pozostaje w mojej głowie nic innego, tylko stwierdzenie.
3: To chyba żarcik.
1: Można się tylko domyślać, że pani jest menedżerką biura.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Tame Impala i Jenny to Dracula w RMF Max. Kanał nadawczy za 20 minut. Będzie 18.
1: Jakby do czegoś dążysz, czy tak po prostu wymieniasz fakty?
0: Ja dążę, ponieważ mam takie poczucie, że nawet jak jest dużo słońca i wszyscy tak cisną, idź na dwór i rób rzeczy i w ogóle ciesz się życiem. Aha. Jak chcesz poleżeć pod kocem po prostu w taki poniedziałek, jak gdzieś po pracy, to sobie poleż. Jakby nikt tego nie sprawdza. Jesień, można.
1: Nie sprawdzimy tego. Obiecujemy wam, że my tego nie sprawdzimy.
2: Max. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
8: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Let's
13: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Można śmiało planować długi jesienny spacer, bo aura cały czas sprzyja. Do wieczora w Krakowie zachmurzenie małe, tylko chwilami umiarkowane. Parasol na pewno nie będzie potrzebny. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach około 21 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również sucha, bez deszczu. Temperatura w okolicach 8 kreski. No a jutro kolejny słoneczny, ciepły dzień. Po południu na termometrach około 22 stopni.

0: Faithless i Bibi Rexa w RMF Max. Dobrze łupią w poniedziałek. Przetrwaliśmy poniedziałek w pracy, Michałku, po twoim urlopie. Zobacz.
1: My przetrwaliśmy, a polscy piłkarze jeszcze muszą przetrwać mecz w Bośni i Hercegowinie. My też musimy przetrwać ten mecz, więc spotykamy się jutro w formie nieznanej.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakich będziemy nastrojach. Mamy nadzieję, że dobrych. Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę Graba, a my się słyszymy jutro. Siwek i Borycka, cześć.
1: Pa.

0: urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów, Bot Arena i Dota, Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96 i 7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash. Czas pożegnać się ze starą aplikacją Karty Krakowskiej. Ta 12 października przestanie działać, a mieszkańcy korzystający z mobilnej karty będą musieli przenieść ją do aplikacji mKraków. Nie oznacza to jednak utraty zniżek czy uprawnień.
2: Termin wygaszenia aplikacji Karty Krakowskiej został przesunięty z 10 sierpnia na 12 października z powodu urlopów. Część mieszkańców nie zdążyła się wtedy przenieść. Użytkownicy nadal mieli aktywne bilety okresowe w starej aplikacji. Wyjaśnia Daniel Wiśniowski z Departamentu Marki Kraków.
3: W momencie, kiedy ktoś wejdzie do tramwaju i będzie kontrola i ma tam bilet kupiony okresowy, no to będzie problem, dlatego konsekwentnie komunikujemy, żeby tą aplikację mKraków ściągnąć, zalogować się kartą krakowską.
2: Zmiana ta dotyczy jedynie osób korzystających z aplikacji. Kto ma plastikowy nośnik, może spać spokojnie. Taka karta działać ma bez żadnych zmian.
1: Informował Przemek Błaszczyk. AGH stawia na bezpieczeństwo. Podczas inauguracji 108 roku akademickiego rektor uczelni profesor Jerzy Lis zapowiedział tworzenie nowej dyscypliny naukowej inżynierii bezpieczeństwa. Ma ona połączyć potencjał różnych wydziałów i powstawać we współpracy między innymi ze Strażą Pożarną i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem. 18 tysięcy biegaczy wybiegnie 11 października na ulicę Krakowa. Z powodu 12 PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego trzeba liczyć się z dużymi zmianami w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.
4: Największe i najdłuższe zmiany w organizacji ruchu wystąpią w okolicach ulicy Lema, która zostanie zamknięta już około godziny, około północy.
5: Ale tak całkowicie?
4: Tak, ulica Lema całkowicie zostanie zamknięta. Zostaną przygotowane korytarze wjazdowe i wyjazdowe dla mieszkańców bloków przy ulicy Lema i ulica Lema zostanie otwarta około godziny 17-18. Natomiast pozostałe ulice przy trasie zostaną zamknięte od godziny 9.
1: Mówiła Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Czy kornik może być czymś więcej niż tylko leśnym szkodnikiem? Naukowiec z AGH sprawdza, czy z martwych owadów da się pozyskać cenne surowce wykorzystywane między innymi w medycynie, kosmetykach i produkcji bioplastików.
6: Udowodniłem, czy może bardziej pokazałem, że szkodniki leśne na przykładzie kornika drukarza zawierają stosunkowo dużą ilość procentową chityny. Chityny w swoim składzie i można by było ją w sposób racjonalny pozyskiwać z nich.
1: A po co nam chityna?
6: Ja to mogę tak trochę zobrazować jak mleko i kefir. To znaczy chityna to jest takie mleko, z którego wytwarzamy kefir.
1: Wyjaśniał doktorant AGH Eugeniusz Świstuń.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: Przed nami spokojna i pogodna noc w Krakowie. Na niebie tylko niewielkie zachmurzenie bez opadów i z niemal bezwietrzną aurą. Ale uwaga, synoptycy ostrzegają przed mgłą. Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8-9 kreski. A jutro kolejny piękny, słoneczny dzień. Na termometrach po południu zobaczymy 22-23 stopnie. Przez cały dzień będzie sucho z niewielką ilością chmur i ze słabym wiatrem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
7: Witajcie w poniedziałek w 18:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy oficjalnie już tak powoli nasz wieczór od 20:00. Nowe wydanie Listy Hop Bands. Będą nowości, premiery tego tygodnia. Teraz numer, którego mam nadzieję posłuchamy razem, bo Alan Walker twierdzi, że to jest jego najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Alan Walker, Ava Max, Fate.

Historia pięknej Ofelii od Taylor Swift, która tydzień temu zabrała do domu kolejne statuetki MTV. Ma już tyle tych nagród, że chyba jej miejsca na półce niedługo zabraknie, ale przecież ona i Travis Kelce ostatnio kupili sobie nową posiadłość, nową wielką willę i tam jest piwnica. Na pewno gdzieś to wszystko się poupycha. Margaret ma trochę mniej nagród niż Taylor Swift, ale na liście Cobb też obecna jest coraz częściej. Oto jej nowość, którą polecam na jesień w RMF Max. Prima Ballerina.

0: lokalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: I po reklamie.
4: Asia.
5: Ania.
4: Martyna.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: Hi everybody, it's ATB here.
8: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Muzyka klubowa to jego domena. Alan Walker, RMF Max i Dancing in Love bije rekordy koncertowe. Ja mam do was teraz rekord festiwalowy. Sezon oficjalnie w tym roku już, no można powiedzieć, się dobiegł końca, ale powoli startują informacje i wydarzenia na 2027. No i pobito rekord w Wielkiej Brytanii. Legendarny Glastonbury wyprzedał się, słuchajcie, w 42 minuty. W 42 minuty poszły wszystkie bilety na Glastonbury 2027, a wiadomo, że tam zawsze występują mega gwiazdy, największe, ale też mniejsze i gwiazdy przyszłości, i każdy chce tam być. Może macie takie marzenie? Jeżeli tak, to ogłoszono, że wiosną jeszcze będzie można się jakby co załapać, bo wystartuje odsprzedaż biletów wszystkich tych wejściówek, które zostaną zwrócone albo nieodebrane, czyli jest nadzieja. Teraz też rekordzista, no wiralowy rekordzista, internetowy rekordzista, MJ Deli w RMF Max nawija w Deli Supreme.

0: dodawał nam energii i o to chodzi, w szczególności jesienią, bo wiecie co? Muzyka może poprawiać dzień. Sprawdzili to w badaniu codziennych zachowań. Słuchanie muzyki należało do czynników najmocniej związanych z naszym lepszym nastrojem i mniejszym odczuwanym stresem. No to za chwilę numer, który też was odstresi. I to jak? Swedish House Mafia w kawałku Happiness is So Sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: No i mamy jesień.
9: A ja mam dla ciebie cynk.
8: O, cynk. W sensie podpowiedź?
9: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To ma sens.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Wieczorem i w nocy w Krakowie spokojna jesienna aura. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8-9 kreski. W prognozach bez opadów deszczu wiatr ma być słaby. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na jutro, to również mamy dobre informacje. Wtorek zapowiada się słoneczny, bez opadów deszczu, a po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Niebo niemal bezchmurne, a warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasz nastrój. Środa również ma być pogodna.

0: Wielka, wielka szkoda, że ten numer wypada nam dzisiaj przy poniedziałku zestawienia listy Hobbens. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, ale spoko, są fajne nowości, są premiery. Jest to nowa piosenka Taylor Swift, wróci także Rose, Fred Again też. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil, teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Jak układać sobie życie, to z RMF Max Kraków. Mam dla was kilka propozycji na powoli zbliżający się weekend. Powoli, no bo mamy poniedziałkowy wieczór, ale to wcale nie oznacza, że nie można sobie życia zaplanować, a można je nawet ułożyć, jeżeli wybierzecie się do Hali Lipowej, bo tam w najbliższą sobotę od 21:00 wydarzenie tylko dla singli No Breaks Night. Znajdź swój duet. Także jeżeli szukacie swojej drugiej połówki, to Hala Lipowa zaprasza właśnie w najbliższą sobotę. Możecie też wcześniej zaglądać na Pub Quiz, to znaczy wcześniej, w czwartek 8 października o 19:00 Pub Quiz Ladies Night, quiz o tym, co kręci dziewczyny. Szczegółów szukajcie na Facebooku. A jeżeli macie ochotę na konkretną imprezę, to podpowiadam, że konkretnie bawić się będą w Energy 2000 Przytkowice, które w tym tygodniu obchodzi swoje 35. urodziny. I tak na przykład w sobotę grać będzie Bass Hunter, gość, którego znacie na pewno doskonale z wielu hitów, także Energy 2000 Przytkowice zaprasza gorąco.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
0: RMF Max.
11: Witajcie wieczorowo po 20:00. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grybowski za sterami. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Najważniejsze numery po weekendzie. No i do tego ciekawe nowości, których nie zabraknie. Sprawdzajcie w poczekalni, czy są tam wasi ulubieni wykonawcy. rmfmax.pl. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Tempest.

0: rekordy u siebie, w domu. Gdzie? W Niemczech oczywiście, ale u nas też jest lubiany, popularny topik. Kolejna nowość z ekipą Carte Blanche, Lucky Ones, a jego największy sukces to remix 9PM ATB. Pozwolił mu dotknąć swój klasyk. Przerobił to doskonale. Topik czeka na wasze wieczorne głosy. Oscar Sims też, chociaż chyba w szczególności fanek nie trzeba namawiać. Dzisiaj dziewiątka bez końca.
1: RMF Max. Numer

takie właśnie poprokowe hity w nowych aranżacjach. Offenbach przerabiają hit Starsaila. No i już ósemka przy poniedziałku Fall to the Floor. A ja mam do was nowość od Rose. To ta dziewczyna, która trafiła po castingu w Australii do ekipy Blackpink, a później przeniosła się do Korei Południowej. Miała wtedy 15 lat. Dzisiaj trochę większa. I tak śpiewa Rose. Nowość w RMF Max. New Trick.

0: Trochę house'u, trochę popu, trochę takich latino klimatów, trochę K-popu też, a tutaj cała orkiestra gwiazd, Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i oczywiście gość, który stworzył ten house'owy podkład, czyli Etienne de Crazy. Sexy Magic w zestawieniu najważniejszych hitów jesieni na liście Hot Bands, dzisiaj siódemka, a za chwilę Mata bardzo imprezowo na mikrofonie dla DJ-a Aicha. Ring My Bell już czeka. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment. Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów: ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny: Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce

0: Gwarancja najniższej ceny.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Oto nasza pacjentka, pacjentka zero, Taylor Swift. Fani oglądają teledysk, bo tam są podobno jakieś ukryte znaczenia i znaki. Widzieliście coś? Bo ja to chyba jestem za słaby, niczego nie widziałem, ale fajnie się tego słucha. I nie zgodzę się z niektórymi komentarzami, bo pojawiły się takie w sieci, na Instagramie, ludzie wrzucają memy, filmiki, że wszystkie piosenki Taylor Swift brzmią tak samo. Może niektóre rzeczywiście są podobne, ale wszystkie tak samo, no bez przesady. Halo, gdzie są fani Taylor Swift? Głosujemy na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Neptunika, energetycznie w numerze What If.
1: Numer 5.

Dużo świeżej nuty dzisiaj na liście Hot Bands. Armin van Buuren przed chwilą, jego Everlasting, a na miejscu czwartym mieliśmy nowość, słuchajcie, O co chodzi i Lolek już w zestawieniu. Nienawidzę Warszawy. Wiem, że ich lubicie, wiem, że ich śledzicie i wiem, że chcielibyście postawić ich na miejscu pierwszym. No to może jutro, to byłaby chyba najszybsza jedynka tego roku. rmfmax.pl, tam głosujecie, otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds.

0: Odkrywam dla Was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to Yours, tak to leci i czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl Alone, może jutro już wśród najlepszych. No teraz czas na najlepszych, najważniejszy numer po poniedziałku. Na miejscu trzecim Fastboy w Music Sounds, na drugim Zalia, Tylko Kochaj Mnie, a na miejsce pierwsze wracają nam Alan Walker, Ava Max, Jest Moc, Fate.
1: RMF Max.
2: One. Numer jeden.

0: Alan Walker, Ava Max, najlepsi na liście Hopbency dzisiaj. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Jeżeli szukacie w Krakowie imprez, to od tego macie RMF Max, żebyśmy wam podpowiedzieli, gdzie, co i jak. La Bodega del Ron zaprasza jak codziennie od godziny 18, ale dopiero o 22 zaczyna się impreza z DJ-em do ostatniego gościa, także zaglądajcie śmiało. La Bodega, samo ścisłe centrum Krakowa, zaprasza do siebie. W tym tygodniu zaprasza też nowa klubowa w sobotę o 21. See you late, a więc jeżeli macie siłę wieczorem, no to zaglądajcie od 21. 10 października. Z nieco większym wyprzedzeniem zaprasza do siebie Gorzko. Za nimi już studenckie wesele integracyjne, ale 16 października, więc w przyszłym tygodniu czeka nas góralskie wesele. Później jeszcze z Colim Król Latino będzie koncert. To 30 października, a 31 wesele hrabiego Drakuli, a więc Halloween, jak się patrzy. Powoli zaprasza do siebie też Poczta Główna 7 października, a więc w tym tygodniu będzie tutaj Michał Kutek, a w tym tygodniu również impreza Taylor Swift.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
7: Naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max.
8: Wyniki, sukcesy, porażki.
7: Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

Okej, będziemy oglądać gwiazdy, jak tylko nie będzie chmur. Gdzieś tam może za miastem. Stas od ekipy Vice. Witajcie wieczorowo po 21:00. Graba z wami za chwilę Swedish House Mafia, ale teraz jeszcze jeden talent. Dziewczyna, która świetnie śpiewa, bardzo dobrze tańczy. No już jako dziecko przecież uczęszczała do szkoły baletowej. Balet to była jej pierwsza miłość. Muzyka przeszła gdzieś później. To Adela ze Słowacji. Coraz bardziej popularna także u nas. Tak śpiewa w nowości Ain't in LA.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: Odświeżamy pamięć. Kojarzycie jeszcze tę dziewczynę? To Velvet w niezapomnianym Fix Me w RMF Max. No, ja ostatnio odświeżyłem sobie kontakty w telefonie. Chciałem sprawdzić, czy mam tam jakichś milionerów może zapisanych w kontaktach. No nie przydarzyło mi się jeszcze, ale może słucha nas jakiś przyszły milioner albo milionerka. Bo przecież w RMF Max jest nowa zabawa i mamy milion do wzięcia. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie warci więcej niż milion. Tame Impala i Luza. Czeka też ATB i Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
8: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema.

0: siedzimy, ruszamy się do Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, bo nie chcę brzmieć jak stary wujas albo stara ciotka, ale chciałbym powiedzieć, przypomnieć właściwie stare amerykańskie powiedzenie don't worry, be happy, bo martwienie się może sprawić, że mniej się ruszamy, a jak mniej się ruszamy, to bardziej się martwimy. No tak wyszło z badania, że im dłużej się siedzi, tym więcej się martwi, tak więc trzeba to zremiksować. Nie tylko don't worry, be happy, ale jeszcze ruszaj się, tańcz albo przynajmniej idź na spacer. No i w drodze może do parku wieczorowo na taki późny spacer, może z pieskiem. Gibbs, Kielas i Dope House w RMF Max. Piękny świat.
1: Max. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi.

i Madonna. Wieczorna energia od Two Colors. Przy naszych bitach na pewno szybko nie zaśniecie, ale jakby co, to spróbujcie. Warto, przewietrzenie sypialni może mieć więcej sensu niż myślimy, bo gorsza wentylacja była jednym z zachowań powiązanych z krótszym snem. Zbadali to. Tak więc jak wam się ostatnio gorzej spało, to może dlatego, że okno było całkowicie zamknięte. Teraz wietrzymy głośniki, a w głośniku Somber, jego głos i ten hit w RMF Max. My body isn't ready.

0: wszystko, czego chciałem. No to dzisiaj prawie wszystko zagrałem. Mrozu i Katperczyk, ale wracam jutro z nowościami, z hiciorami. Przemek Grabowski, zapraszam was po pracy, po szkole we wtorek od 18. Od 20 jutro kolejne wydanie Listy Hobbens i może Mrozu już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
16: Z wami Asia Meus. Razem jest

0: RMF Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hej, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.